0: SK Kraków.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
2: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
5: I po reklamie.
6: SK Kraków News.
7: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
5: SK Kraków.
7: Gdy podpisywałem umowę wynajmu, nie wiedziałem, że blok postawiony jest nielegalnie, mówi pan Adrian, jeden z mieszkańców ulicy Centralnej w Krakowie. Chodzi o budynek 73B, który niebawem ma zostać wyburzony, a przez lata był symbolem krakowskiej patodeweloperki. Mieszkańcom odcięto ogrzewanie, w kolejnych dniach wyłączona zostanie woda i prąd. Miasto nie ma prawnej możliwości zapewnienia ludziom zastępczych lokali, bo powinien to zrobić właściciel samowoli. Pomagamy więc doraźnie, przekazał Jan Machowski z Urzędu Miasta Krakowa.
8: Odbyły się pierwsze czynności związane z egzekucją decyzji o wyburzeniu samowoli budowlanej przy ulicy Centralnej 73B. To były czynności związane z odcięciem mediów do tego nielegalnie postawionego budynku. Przypomnę tylko, że chodzi o nadbudowę, pięciokondygnacyjną nadbudowę nad dawnym budynkiem parterowym, który kiedyś się tam znajdował. W związku z tymi działaniami udało się pracownikom MPEC odciąć ogrzewanie do tego budynku. W kolejnych dniach będą prowadzone dalsze czynności związane z już przygotowaniem prac wyburzeniowych. Jest to samowola budowlana, więc mieszkańcy de facto nie powinni tam zamieszkiwać. To wyburzenie powinno się odbywać na koszt właściciela tego budynku. Oczywiście on uchyla się od poniesienia kosztów. Dlatego też zastosowano tutaj decyzję zastępczą, w ramach której to wyburzenie będzie się odbywało na koszt miasta. Natomiast będziemy egzekwować środki wydane na ten cel od właściciela tej samowoli budowlanej.
7: Pan jest jednym z lokatorów, tak?
9: Tak.
7: Jakby pan mógł skomentować tę sytuację?
9: Ja mam żal i do miasta, i do właściciela, tak? Do właściciela mam, że mnie nie poinformował o tym. Znaczy jego tłumaczenia przekonały mnie w pewnym czasie, tak? No i po nie zakręceniu wody, no to dalej mam jakiś ułamek, że może ma rację, że się jeszcze gdzieś odwoła, że jeszcze ten. Tylko z tego, co wyczytałem, to już tej decyzji się nie da niestety zmienić, więc jesteśmy tak naprawdę teraz zostawieni samym sobie.
7: A ile osób mieszka w tym budynku?
9: Tu mało kto mieszka sam, więc myślę, że około 50-60 nawet osób na pewno. Najbardziej to ci Ukraińcy, tak? Bo ja jestem tutaj chyba 3 czy 4 mieszkania są Polacy wynajęci, a 90% to jest Ukraina, tak? Nie mówię o tych panach, nie wiem, czy to jest Filipiny, czy Kazachstan, czy takich, to oni w ogóle nie wiedzą, gdzie, nie wiedzą w ogóle, tak naprawdę jak widziałem, jak im tłumaczyli po angielsku, to też nie za bardzo ten, więc nie wiem, co oni są teraz po prostu myśleli.
7: Bo to, z tego co wiem, też lokatorów skusiła cena wynajęcia tych mieszkań, prawda? Ona była dość tania, preferencyjna, patrząc w ogóle na rynek mieszkaniowy teraz w Krakowie.
9: Tak, tak, tak, właśnie, no ja mogę nawet powiedzieć, że tutaj płacę 1700 za około 30 metrów, kawalerki i ja nie jestem w stanie dzisiaj czy jutro znaleźć tego mieszkania. Wiem, bo szukałem tutaj tego mieszkania bardzo długi czas, więc wiem po prostu, że będą z tym problemy, dlatego domowców też informowałem, dajcie mi czas. Ja nie mówię, dajcie mi ten miesiąc, żebym ja sobie na spokojnie mieszkanie znalazł, nie? Panie mi właśnie informowało o takich rzeczach jak hotel robotniczy, albo czy nie mam się gdzieś do rodziny przeprowadzić, tak? Martwię się o te dzieci najbardziej tutaj, bo ja sobie dam radę, tak? Tylko tutaj są rodziny z dziećmi, tutaj są, no sami 90% jest Ukraińców, bo oni naprawdę stracili na wojnie wszystko i ja teraz widzę, jak dziewczyny tam siedzą i naprawdę przeżywają to, jakby można powiedzieć, że dostają drugi raz, no w głowę, tak? Bo ja sobie poradzę tak naprawdę, tylko chodzi mi o te dzieci też, no szkoda mi ich naprawdę, bo i tak by dlatego, jakby się tak odcięli wodę, no i co te dzieci, czym się wymyją?
10: Jeśli chodzi o mieszkające tam osoby, są to głównie osoby z zagranicy, którzy, jak twierdzą, nie mieli świadomości, że mieszkają na terenie samowoli budowlanej. Udało się porozmawiać z kilkoma osobami, przedstawiono im możliwe formy pomocy. Miasto też, mimo że nie ma możliwości prawnych, aby zapewnić lokale mieszkaniowe w tego typu przypadkach, to powinien zapewnić właściciel nieruchomości, tej nielegalnie postawionej nieruchomości. Mimo tego miasto przedstawiło ofertę pomocy doraźnej, chociażby w formie zapewnienia na 2 lub 3 tygodnie mieszkania w hostelach na koszt miasta. Taka konkretna propozycja została złożona kilku rodzinom, które otworzyły drzwi naszym pracownikom. Te osoby się zastanawiają, nikt na dzisiaj się nie zdeklarował z taką pomocą, natomiast z uwagi na te czynności mamy przekonanie, że część z tych osób, które tam jeszcze zamieszkują, bo część już się wyprowadziła, też podejmą działania w celu wyprowadzki stamtąd i opuszczenia tej samowoli budowlanej.
11: Bogusław Sowa, adwokat, doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie budowlanym. Trzeba wyjść w ogóle od tego, że decyzja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Krakowie, wydana jeszcze w 2009 roku, nakazująca rozbiórkę nadbudowy 5 kondygnacji naziemnych istniejącego budynku parterowego przy ulicy Centralnej w Krakowie, wskazuje tylko jedną nieruchomość do tej rozbiórki, która znajduje się na działce 216/181, podczas gdy cały budynek, który rzekomo ma podlegać rozbiórce, znajduje się na aż 4 działkach. W tym, co ciekawe, 2 działkach stanowiących własność gminy miejskiej Kraków oraz mojego mocodawcy Pawła Rzepka. To nie jest tak, że te działki pojawiły się dopiero po wydaniu decyzji przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, ale one istniały wcześniej, oczywiście przed zmianą numeracji, ale decyzja i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego winien był zadbać, ażeby obejmowała ona wszystkie nieruchomości.
12: To jest jakaś luka prawna? Jak to można wytłumaczyć?
11: Chodzi o to, że na nieruchomość, na konkretną działkę, której właścicielem jest właśnie mój mocodawca, działka 216/277, nigdy na tą nieruchomość nie została wydana decyzja nakazująca rozbiórkę. To, że elementy, część tej nadbudowy znajduje się na nieruchomości mojego mocodawcy, nie oznacza, że można dokonywać również w tym zakresie tej rozbiórki. Wyraźnie decyzja z 2009 roku wskazuje nam, na jakich nieruchomościach ta nadbudowa się znajduje. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, powiat grodzki w Krakowie, twierdzi, że nadbudowa na tej sąsiedniej działce, która nie stanowi własności mojego mocodawcy, stanowi jedną funkcjonalną całość, że to jest całość i dlatego należy ją również rozbierać na nieruchomości mojego mocodawcy. Mój mocodawca zapowiada, żeby chronić swoją własność, mimo że ta nadbudowa częściowo znajduje się na jego nieruchomości, zapowiada, że złoży wniosek o legalizację tejże właśnie nadbudowy nad swoją działką. Obecnie przepisy prawa budowlanego nakazują umożliwienie każdemu, kto posiada samowolę budowlaną, najpierw zalegalizowanie tej samowoli, a dopiero później, jeżeli nie jest możliwe zalegalizowanie tej samowoli w pewnych warunkach, dopiero nakazanie rozbiórki. A tutaj, bez umożliwienia mojemu mocodawcy legalizacji, nawet nie otrzymał żadnego pisma od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który przypomniałby mu o tym, że szanowny panie, może pan zalegalizować przy spełnieniu oczywiście wszystkich warunków tą nadbudowę. Tylko w dniu 5 maja doszło do sytuacji, w której której w asyście policji, straży pożarnej, pracowników powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a także osób, które zajmują się odcinaniem dostaw mediów, przystąpiono do odcięcia ogrzewania właśnie również między innymi na nieruchomości mojego mocodawcy. Stanowi to wielką krzywdę dla niego, ponosi on z tego tytułu szkodę cywilną, szkodę majątkową i rozważa dochodzenie odpowiedniej rekompensaty na drodze osobnego powództwa cywilnego.
13: Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa.
14: To postępowanie toczyło się od parunastu lat i w momencie, kiedy uzyskaliśmy w końcu prawomocną decyzję na rozbiórkę tego budynku, oczywiście inwestor powinien sam go rozebrać, no ale jest wyjątkowo oporny. Mieszkańców od pół roku informujemy o tym ulotkami w różnych językach i Straż Miejska chodziła po domach i pchała. I MOPS otacza wszystkich w tej chwili opieką, jeżeli ktoś miałby nie mieć gdzie się podziać. I jest tam też nowo wybrana rzeczniczka praw lokatorów. Już została prośba, by pojechać i by zaopiekować się tymi lokatorami, ale nie możemy zgadzać się na to, żeby budynek, który funkcjonuje w mieście Krakowie już chyba ponad 20 lat, bo to postępowanie się toczy paręnaście, po prostu stał dalej, mimo że jest samowolką budowlaną. Znaczy w ten sposób w tym mieście nigdy nie zapanuje porządek urbanistyczny, jeżeli my nie będziemy potrafili sobie poradzić z inwestorem, który bez pozwoleń coś buduje, a następnie nie chce rozebrać, bo mieszkają tam ludzie. No zawsze się buduje po to, żeby ludzie mieszkali. W związku z tym, jeżeli my na jednym, drugim, trzecim przykładzie pokażemy, że prawo w Krakowie jest respektowane, to zawsze ludzie, znaczy nieodpowiedzialni deweloperzy, ci, którzy są nieodpowiedzialni, będą tego typu budynki stawiać. Więc my oczywiście sobie z tą sytuacją poradzimy. Tak jak mówię, objęliśmy wszystkich mieszkańców opieką MOPS-u, jest tam Straż Miejska, jest rzeczniczka do spraw lokatorów. Każdemu pomożemy znaleźć lokum, ale budynek zostanie rozebrany.
12: Rozbiórka tego budynku to jedno, ale tam przecież mieszkają ludzie. Jest to około 50 rodzin, z tego co się dowiedziałam. Na miejscu byli już przedstawiciele MOPS-u, też miasto proponuje tutaj różne rozwiązania pomocowe, proponuje pobyty w tymczasowych hotelach, ale mówi też o tym, że to nie jest obowiązek miasta, urzędników, tylko właśnie właściciela. Czy tutaj pana mocodawca będzie organizował mieszkańcom budynku lokale zastępcze?
11: Nie rozmawiałem z mocodawcą na temat konkretnych działań, jakie on ma zamiar w tym momencie podjąć, więc nie mogę się w tym zakresie za niego wypowiedzieć, ale wiem, że ma on zamiar niejako naprawić zaniechania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i złoży wniosek o legalizację.
10: Kolejne czynności związane najpierw z odcięciem mediów, a później już z działaniami samymi na terenie samowoli budowlanej będą prowadzone w kolejnych tygodniach, no tak, żeby ta decyzja, która jest na wyburzenie tej samowoli budowlanej, jest ostateczna, stała się też realna i żeby ta nadbudowa nielegalna zniknęła z Krakowa.
7: A temat śledzi nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Ulica Długa z nowymi zasadami parkowania. Chodzi o wyeliminowanie zatrzymań tramwajów przez źle zaparkowane auta. Najbardziej newralgiczne miejsca postojowe na ulicy mogą być zajmowane tylko przez osoby z abonamentem na strefę A3. O opinię zapytaliśmy mieszkańców.
15: Zrobili strefę płatnego parkowania tylko dla osób, które tutaj mieszkają. Czy to dobry pomysł?
16: Bardzo dobrze. To mi się podoba, bo w końcu są tu najbardziej są zainteresowani tym, żeby zaparkować właściciele tutaj tak mieszkają, a nie ktoś, który przyjedzie tutaj, żeby za chwilę zaparkować. To dla bez sensu. Innego miejsca po prostu dla przyjezdnia. Zostawiam jeszcze mieszkańcom.
17: Ja w ogóle jestem niezadowolona z ulicy Długiej od dawna już. Pamiętam, jak tą Długą chodziłam do szkoły kiedyś, jak byłam do podstawówki. No to był wąski chodnik. Wszystko się zmieściło jakoś. Jeszcze było dużo śniegu, proszę pana. I były na boku chodnika takie pryzmy ze śniegu. Jakoś się pomieściło.
18: Tutaj pracuję. Bardzo często się dzieje tak, że ludzie w ogóle nie zwracają uwagi na tramwaje. Cały czas jest problem.
15: A myśli pan, że to rozwiąże ten problem, czy jednak nie?
16: Nie wiem, ale próbować trzeba.
18: Nie wiem, czy pomoże, ale na pewno trzeba coś zrobić, żeby z tym skończyć, bo są naprawdę bardzo duże korki przez to czasami.
19: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. W tym najbardziej newralgicznym fragmencie ulicy, tam gdzie najczęściej dochodziło do zatrzymań tramwajów poprzez, no nazwijmy to niefrasobliwie zaparkowane samochody, w tamtym miejscu, czyli na wysokości adresu Długa 61, Długa 70, zostały przemianowane, tak trzeba powiedzieć, miejsca parkingowe, dokładnie 7 takich miejsc parkingowych dla mieszkańców tamtego obszaru miasta, a jeszcze konkretniej dla mieszkańców, którzy legitymują się abonamentem postojowym obszaru płatnego parkowania KR w podstrefie A3. A to dlatego, że statystyki tych zatrzymań tramwajów na ulicy Długiej jasno i wyraźnie pokazują, że do tych zatrzymań doszło przeszło przez niefrasobliwie zaparkowane samochody, nie należące do mieszkańców z tego kwartału miasta, tylko albo do mieszkańców Krakowa spoza tego obszaru, no albo po prostu przez przyjezdnych, którzy nie do końca rozumieją, jak należy tam parkować. W związku z tym na razie testowo wprowadzamy takie właśnie rozwiązanie. Zobaczymy, czy faktycznie to zadziała, czy mieszkańcy, tak jak to zresztą wynika ze statystyk, parkują, powiedzmy, że bardziej dokładnie i w związku z tym samochody nie powodują zatrzymania na ulicy długiej. Na razie, gdy idzie o pierwszy dzień funkcjonowania tego rozwiązania, to my jako Zarząd Dróg Miasta Krakowa naliczyliśmy jedną przez cały dzień, czyli przez ten pierwszy dzień funkcjonowania tego właśnie rozwiązania, jedną opłatę dodatkową, ale to w innym obszarze, po prostu ktoś nie opłacił opłaty za parkowanie. Natomiast na tych 7 miejscach przez ten pierwszy dzień funkcjonowania tego rozwiązania nasi kontrolerzy nie zauważyli tam jakichś nieprawidłowości.
20: Jacek Musakowski, Platforma Komunikacyjna Krakowa. Na przestrzeni lat dopróbowano już różnych metod. Część udało się wdrożyć, część rzeczywiście pomogła. Pomysły były różne, czyli nawet takie dość skrajne jak montaż czujników laserowych, czy regularne, częste patrole Straży Miejskiej. Udało się wprowadzić kilka mniej ekstremalnych, które też odniosły sukces. No tu w szczególności mogę wspomnieć o pomyśle właśnie, który zrodził się tutaj z naszej strony, od Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Kilka lat temu zaproponowaliśmy montaż takich niskich separatorów, które właśnie by tutaj dawały kierowcy taki sygnał, że jeśli na nich stanie, to jednak jest za blisko tego torowiska. Te separatory zamontowano i rzeczywiście, z tego co wiemy, one znacznie zmniejszyły liczbę tych zatrzymań, bo ponad połowę. Więc już jest ich mniej, ale wciąż do nich dochodzi. Więc każde rozwiązanie, które ma szansę jeszcze zmniejszyć tę liczbę zatrzymań, witamy tutaj z otwartymi rękami i liczymy, że rzeczywiście uda się poprawić sytuację. Każde jedno zatrzymanie mniej to zawsze czas oszczędzony dla pasażerów, to zawsze więcej osób, które dotrą do celu na czas. No i warto o to walczyć.
7: A tematem zajął się Oleg Ruszkowski. Była zumba, latino dance, fitness i mnóstwo zdrowych inspiracji. Za nami pierwszy w Krakowie Healthy Day z Anną Lewandowską. W sobotę w małej hali Tauron Areny z trenerką personalną i motywatorką ćwiczyło blisko 600 osób, nie tylko z Krakowa.
21: Dzień dobry, oficjalnie witam! I znowu widzę w pierwszym rzędzie stałe osoby na moich eventach. Strasznie was dużo! Mam nadzieję, że się pomieścimy. No dobrze, cudownie, kochani. Powiedzcie mi w takim razie, czy jesteście gotowi?
22: Pierwszy raz w Krakowie, Anna Lewandowska, jest ogień, są emocje, to widać, słychać dzisiaj w Tauron Arenie.
23: No muszę powiedzieć, że w Krakowie jest niesamowita energia. Jak tylko weszłam na arenę, to pomyślałam, co tu się dzieje? Tak dobra energia, tak wiele uśmiechniętych twarzy. Mam nadzieję, że pierwszy raz i nie ostatni.
22: Przedział wiekowy dość szeroki. Mamy 20-latki, 30-latki, 40-latki, nawet 60-latki, które chcą być w formie.
23: Bo każdy chce trenować, każdy chce być aktywny. Takie też są trendy dzisiejszego świata, co powinno nas wszystkich cieszyć, ale przede wszystkim budujemy tutaj pozytywne, fajne community, łączymy się, poznajemy nowych ludzi i to jest mój główny cel, żeby przede wszystkim przekazywać tą pozytywną energię i tą motywację do tego, żeby wytrwać w tym sporcie, żeby nie tylko zacząć i zaraz zrezygnować, ale żeby wytrwać i cieszyć się tym, bo naprawdę sport pomaga w życiu.
22: Słuchając tych opowieści, można wpaść w kompleksy.
23: Myślę, że to nawet nie kompleksy, bo pewnie refleksje, bo dzisiaj wiele kobiet opowiedziały swoje historie, przepiękne historie, swoje marzenia, swoje challenge, wyzwania, które mają w ciągu roku, w ciągu lat i to są piękne historie oparte na sporcie, co bardzo motywuje.
22: Panie, który raz na Healthy Day z Anią Lewandowską?
24: Ja jestem 6 raz. Zaczęłam z Anią trenować, jak była pandemia i chciałam też zrzucić po ciąży swoje kilogramy i jak była pandemia, wszyscy byliśmy w domu i tak naprawdę od tego się zaczęło. Ania była taką motywatorką, napędzała nas do działania ciągle, na Instagramie wstawiała jakieś dodatkowe swoje motywujące treści, treningi i tak po prostu ta motywacja przyciągnęła mnie do niej.
22: No właśnie, napędza w dalszym ciągu.
24: Napędza w dalszym ciągu, tak. Taki motorek napędowy.
25: A ja ogólnie nie trenuję na co dzień, ale z Martą jesteśmy zaprzyjaźnione już bardzo długo.
22: Czyli dla towarzystwa.
25: Tak, dla towarzystwa. Ogólnie też nie mam social mediów, więc nie obserwuję Ani, ale no przez Martę zawsze coś tam da radę się usłyszeć i Marta też mnie motywuje przez Anię, tak jakby mi się wydaje. I dlatego zawsze jesteśmy razem i tylko na jednym evencie z tobą nie byłam, bo akurat nie mogłam.
24: Taki wspólny trening napędza mnie dalej do działania, że jak wracam do domu, to jestem pozytywnie naładowana i wiem, że następny tydzień, miesiąc, wiem jak go rozplanować i co będę dalej robić. Dodatkowo to jest dla mnie taki weekend wytchnienia, bo przyjeżdżam tutaj z Niemiec, więc dla mnie to jest też ogromna droga. I to jest taki odpoczynek dla mnie, w cudzysłowie, od moich codziennych obowiązków. I jak wracam do domu, to jestem tak pozytywnie napodźcowana, naładowana, że mogę dalej to kontynuować.
22: Za nią Lewandowską ćwiczą nie tylko panie, panowie też są, choć w mniejszości.
0: Oczywiście naliczyliśmy 5 panów, którzy są na sali, 99% to kobiety, ale ja ćwiczę z żoną, zamiast kieliszka wina wieczorem jest trening za nią, bardzo fajnie. Takie są kobiece, dużo jest emocji, dużo jest historii, do tego nie tylko sam sport, nie tylko same ćwiczenia, ale też cały taki emocjonalny troszeczkę do tego background, że tak powiem. Fajne historie mnie wzruszyły, nawet jestem mężczyzną, ale to nie znaczy, że nie możemy się wzruszać i miałem ciarki po plecach.
1: Nazywam się Aneta Zatwarnicka, przyjechałam z Zielonej Góry. No Ania to, że tak powiem, można powiedzieć, jest tożsama z motywacją. Bardzo się cieszę, że niektóre jakieś moje sytuacje, czy tam osiągnięcia drobne, sytuacje, w której jestem, takie dosyć niezwykłe, też mogą motywować. Cieszę się też, że mogę się czasem z tym podzielić, jeżeli komuś to ma w ogóle pomóc, jeżeli kogoś to ma podnieść do góry, wynieść gdzieś i dać kopa, żeby po prostu iść do przodu i działać.
22: No właśnie, gdzie szukać tej inspiracji, gdzie szukać tej siły w momencie, kiedy cały świat się przecież wali?
1: Dla mnie ogromną siłą są ludzie, a zwłaszcza ludzie ze sportu. Ja od samego początku trenuję karate i tak zaczynałyśmy, tak się poznałyśmy z Anią. Teraz jeszcze dodatkowo pomagają mi akrobaci. Oczywiście moje ćwiczenia są proste, ale one wyglądają jak fun i to jest fun. Natomiast dla mnie one są też bardzo potrzebne, żeby się bezpiecznie przewrócić. Chodzę na protezach, także oprócz karate, które daje też równowagę, orientację w przestrzeni, no po prostu świetne rzeczy, to jeszcze w akrobatyce to sobie uzupełniam. To jest sama energia i warto przyjść. Na pewno jakby nikt nie przejdzie koło tego obojętnie, bo się nie da. Trzeba będzie się dołączyć, przyłączyć.
22: Endorfiny to jedno, ale sport daje chyba zdecydowanie więcej mimo wszystko.
1: Tak. Ja myślę, że sport to w ogóle życie, nie? Że po prostu on wszystko ułatwia. Gdyby nie sport, to ja bym dużo gorzej przeszła przez cały ten proces po chorobie i nie wiem, czy byłabym w tym miejscu, w którym jestem w tej chwili. To na pewno. Na pewno nie, bo po prostu w ogóle ludzie w sporcie są inni. Warto to sprawdzić. Są fantastyczni i teraz warto sprawdzić, w jaki sposób, nie?
22: Chwila wytchnienia od treningu za nią Lewandowską.
1: Tak.
22: Jak wrażenie?
2: Fajny event i myślę, że więcej takich trzeba w Polsce. Zobaczymy, jak to będzie.
22: Najważniejsza jest chyba obecność mimo wszystko.
2: Tak, tak, tak. Jest fajna zabawa. Widzę dużo młodych, że tak powiem, jest, no ale to dla młodzieży super sprawa, więc jakieś wspólne spędzenie czasu przy okazji, trochę treningu, także fajnie.
3: To nie musi być trening z Anną Lewandowską, to nie musi być trening, nie wiem, godzinę czy 3 godziny, ale przynajmniej cokolwiek zrobić dla siebie, to i tak jest dużo i ja zawsze mówię, że krótki trening jest lepszy niż żaden trening. Ja myślę, że ja mam tak ze sobą, że lepiej mi się ćwiczy z kimś, to jest dodatkowa motywacja niż samemu, bo wtedy te wymówki jeszcze bardziej wpływają na człowieka.
22: Ania Lewandowska motywuje do działań.
3: Myślę, że bardzo. Myślę, że w Polsce jest to jedna z takich topowych osób, które zapraszam i których ludzie, kobiety słuchają.
4: Pierwszy raz trenerka fitnessu, z którą ćwiczę w sumie już 2 rok, zaproponowała, mówi, kurczę, jedź, spróbuj, zobaczysz. Jestem i wrócę, na pewno wrócę.
7: A patronem medialnym imprezy było Radio SK. To będzie prawdziwa Fiesta Espaniola. 24 maja palmiarze spod krakowskiej Przeginii Duchownej obchodzą pierwsze urodziny. W programie wspólne sadzenie palm, warsztaty, hiszpańska muzyka na żywo i pyszne tapasy. O historii palmiarni z jej założycielami rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
6: Wy jesteście dość młodym tworem, dość młodą plantacją. Jak w ogóle zaczęła się ta wasza przygoda z roślinami, właśnie z tymi różnymi tropikalnymi klimatami. Powiedzcie, jak to się zaczęło, w ogóle skąd taka fascynacja?
26: Myślę, że główny powód, dlaczego właśnie uprawiamy palmy, jest taki, że podróżowaliśmy dużo po Hiszpanii kamperem. Nazywam się Piotr Chmielowski, jestem właścicielem palmiarzy, czyli takiej małej plantacji pod Krakowem w Przeginii Duchownej. Oliver wtedy był jeszcze bardzo małym dzieckiem. No i gdzieś tak nas ciągnęło do tej palmy. Palma, symbol czegoś pozytywnego, ciepła, dobrej energii. No, kojarzy się zawsze po prostu dobrze. I tak też pewne zmiany życiowe, które właśnie występowały w moim życiu, wpłynęły na to, że postanowiliśmy otworzyć takie miejsce pod Krakowem.
27: Jestem Olivier i pomagam czasami na plantację tacie hodować palmy. Pierwsze moje doświadczenie było w Hiszpanii, gdy poszliśmy z tatą na plantację i wtedy zacząłem tam chodzić, też pokazywać tacie, jakie są palmy, pytać jego, jak się nazywają i tak dalej.
6: To jak to było? Olivier zachęcił tatę, zróbmy palmiarnię pod Krakowem? Czy to tata był pomysłodawcą?
26: Chyba jednak ja też po konsultacjach właśnie z mamą Oliwerka, z Julią i tak stopniowo dojrzewaliśmy do tego, żeby takie miejsce stworzyć. Nie wiem, czy Oliwerku pamiętasz tą pierwszą sytuację, kiedy jeździliśmy po plantacji takim meleksem ze strasznie fajnym, pozytywnym Hiszpanem i wybieraliśmy pierwszą naszą palmę w Waszyngtonie Robustę, którą nazwaliśmy Shakira. Pamiętasz? Ty ją chyba wybrałeś. Rośnie do dzisiaj w naszym ogrodzie.
27: Nie pamiętam.
26: Wow. Okej.
6: Okay. Czyli to już musiało być trochę lat temu w takim razie.
26: Chyba tak. Po powrocie do domu pokażę ci filmik.
6: Miłość do Hiszpanii, do tych właśnie ciepłych, tropikalnych klimatów jest. No i wpadliście na pomysł, aby właśnie taką plantację palm założyć pod Krakowem. Jak to teraz wygląda? Ile macie takich okazów? Jak wygląda to wasze takie codzienne życie na plantacji?
26: Ogólnie życie na plantacji wcale nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. I zakładając to, myślałem, że będzie naprawdę pięknie, przyjemnie, będziemy otoczeni palmami. Tej pracy jest naprawdę dużo, bo są to też zabiegi, wiadomo, pielęgnacyjne, multum klientów, raz za ciepło, raz za zimno. Czasem przychodzi grad, wichura i tym podobnym, więc te wszystkie warunki atmosferyczne też mają wpływ właśnie na to, jak to wszystko tam wygląda. Natomiast jednak widzimy w tym więcej plusów niż minusów, bo stworzyliśmy takie miejsce na wzór takiej hiszpańskiej plantacji. Całość jest wyłożona takim brązowym, ciepłym, czy pomarańczowym nawet żwirkiem, więc przypomina to taką hiszpańską glinę. Mamy plażę, jest tam kilka tysięcy roślin, tak na dobrą sprawę, więc są palmy, juki, drzewa oliwne, cytrusy, kaktusy nawet, prawda? Bo w tym roku przywieźliśmy troszkę takich gigantycznych 2-3-metrowych kaktusów, więc robi to wszystko bardzo pozytywne wrażenie i w momencie, kiedy przychodzimy do tej pracy, no to trochę zapominamy o tym wszystkim, co trzeba zrobić, o tych wszystkich naszych obowiązkach. Oliwierek bardzo często na plantacji pomaga. Jakie są właśnie, Oli, twoje główne zadania?
27: Podlewanie roślin, wyrywanie chwastów.
6: Ten podkrakowski klimat jest dobry do tego, aby takie palmy uprawiać, no bo umówmy się, że no Polska nie jest zbyt ciepłym krajem i tych ciepłych letnich dni w porównaniu do Hiszpanii mamy jednak niewiele, więc jak sobie z tym radzicie, z tym naszym klimatem?
27: Tata spędza całe dnie, całe tygodnie przy okrywaniu roślin. Trzeba też na plantacji te rośliny wsadzić do szklarni.
26: Tak, ogólnie zima jest ciężka, ponieważ te rośliny są oczywiście mrozoodporne, ale mrozoodporne to też nie znaczy to samo, co zimotrwałe, ponieważ wytrzymują do pewnej tam granicy, do pewnej wartości, natomiast wszystkie inne jakby aspekty mają tutaj znaczenie, takie jak lodowaty wiatr, wilgoć w glebie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast większość tych roślin, które sprzedajemy, to są te prostsze, te, które można uprawiać w Polsce. Są juki do minus 20 stopni, drzewa oliwne, które wytrzymują naprawdę sporo stopni poniżej zera. Mamy też palmę szroskowiec fortunnego, bardziej polecaną do uprawy w Polsce, wytrzymuje aż minus 12 stopni, więc tak na dobrą sprawę część z tych roślin zakrywamy tylko na te najgorsze mrozy, styczeń, luty. Kraków, Małopolska, tutaj południe Polski, bywa różne, ale akurat tej zimy nie było wcale takie złe, bo na przykład w naszym ogrodzie odnotowaliśmy tylko minus 17 stopni, gdzie wiemy, że w Polsce było sporo poniżej minus 20 stopni. Ale tak, trzeba przy tej palemce, przy tych roślinkach troszkę popracować, natomiast dzięki temu uzyskujemy naprawdę niesamowity efekt i co jest najważniejsze, nasz ogród jest zielony od wczesnych wiosennych dni, czyli tak naprawdę od marca do późnej jesieni. Nie zrzucają liści, to są rośliny zimozielone i to jest chyba najfajniejsze.
6: Czy takie rośliny najlepiej właśnie uprawiać sobie w ogrodzie, czy na przykład można w doniczkach w domu?
26: Tak, możemy uprawiać palmy lub inne egzotyczne rośliny w donicach, natomiast tutaj trzeba być ostrożnym, dlatego że mieszkanie, czy ogólnie zamknięta przestrzeń w zimie sprawia wiele często kłopotów, ponieważ w mieszkaniu mamy bardzo wysoką temperaturę, suche powietrze, natomiast bardzo, bardzo mało światła. Do domu, do wnętrz polecamy rośliny, które w dobry sposób właśnie się odnajdują w tych zimowych warunkach. Natomiast jeżeli ktoś mieszka w domu, ale nie chce sadzić palmy do gruntu, bo nie chce mu się osłaniać, to rozwiązaniem może tutaj być po prostu donica i chowanie takiej roślinki na zimę do chłodnego miejsca, typu garaż, wiata, i tam wystarczy bardzo niska temperatura, nawet jest wskazana właśnie, żeby była między 0 a 5, a 7, a 8 stopni. I wtedy nie ma problemu. Też nie chcę generalizować, bo są oczywiście różne gatunki, więc to nie tyczy się każdego rodzaju rośliny egzotycznej.
6: U was tych gatunków jest całkiem sporo, właśnie od palm przez drzewa cytrusowe, drzewa oliwne. No i te wszystkie okazy też będzie można zobaczyć podczas hiszpańskiej fiesty, bo wy obchodzicie roczek. Zaledwie roczek, ale pierwsze urodziny waszej palmiarni i spotykamy się na takiej tak zwanej Fiesta Espaniola. Powiedzmy sobie w ogóle o tym wydarzeniu, co to się będzie działo u was na waszym gospodarstwie.
26: Fiesta Espaniola, czyli pierwsze urodziny palmiarzy w hiszpańskim stylu. Jest to impreza zamiłowana zamiłowania do Hiszpanii, zamiłowania do roślin egzotycznych i właśnie takich gości chcielibyśmy w tym dniu widzieć. Ludzi, którzy tak samo jak my kochają egzotyczne rośliny, więc serdecznie zapraszamy. W tym dniu czeka naprawdę wiele atrakcji. Mamy dwóch piosenkarzy pochodzących z Gran Canaria. Dan Medina zaśpiewa takie bardzo klasyczne hiszpańskie utwory wraz ze swoją cudowną gitarą oraz Dael Cabrera, taki troszkę styl bardziej bachata, więc będzie troszkę bardziej imprezowo, oraz ekipa La Pasión, która właśnie wykona pokaz flamenco razem z gitarzystą oraz piosenkarką. Więc przez cały dzień będzie towarzyszyć nam muzyka na żywo. Oprócz tego atrakcje dla dzieci. Balony, tak Oli?
5: Balony, jedzenie, lemoniada, no i różne przysmaki.
26: Będzie też przecież plaża, na której można zagrać na przykład w tą hiszpańską grę, czyli dwie paletki oraz gumowa kula. Dodatkowo mamy łódź, tak? Taką piękną łódź zrobioną przez modelarza w stylu właśnie hiszpańskim, więc do tej łodzi można sobie wejść, porobić zdjęcia. Oczywiście przejść się po naszej szklarni, tak zwanej Zona Tropical, gdzie słuchać odgłosy prosto z dżungli, papugi, Amazonia, tego typu klimat.
6: No i warsztaty też będą.
26: Oczywiście będą też warsztaty. Mamy dwóch specjalistów. Jeden specjalista, Paweł, który opowie właśnie o uprawie egzotyków w takim wielkim skrócie dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę, czyli taka, można powiedzieć, dawka wiedzy w pigułce, oraz Dariusz, odpowiedzialny właśnie za zimowanie roślin, czyli w jaki sposób można je zabezpieczyć, żeby odnieść sukces, żeby te wszystkie pieniążki, które wydajemy na rośliny egzotyczne, nie poszły do kosza. Również taka atrakcja, o której Oliwerek nie wspomniał, no to sadzenie małych palemek, to znaczy nasionek do gruntu i każdy będzie mógł sobie takie nasionko razem z doniczką z ziemią wziąć do domu i obserwować, czy coś właśnie z tego wyrośnie.
6: Czy na te jakieś wasze atrakcje, warsztaty trzeba się jakoś zapisywać? Wstęp jest wolny, jak to przewidujecie?
26: Będzie nam bardzo miło, jeżeli goście zapiszą się wcześniej, chociaż na stronie facebookowej, żebyśmy mieli jakikolwiek obraz, ile możemy spodziewać się właśnie uczestników, po to, żeby nie zabrakło jedzonka, bo mamy naprawdę ogrom pysznego jedzenia, które przyszykuje dla nas kucharz z Hiszpanii, Fran. Będzie paella, będą tapasy, tak? Także będzie bardzo sporo smakołyków. Natomiast wstęp jest darmowy, wszyscy są bardzo mile widziani. Wystarczy przyjść, dobrze się bawić, skosztować i powiedzieć znajomym, że po prostu palmiarze są numer jeden w Krakowie.
7: Na miejscu będzie zbiórka charytatywna na chorego na glejaka chłopca. Każdy może się dorzucić, będą ciekawe licytacje i konkursy. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
8: SK Kraków News.
7: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
8: SK Kraków.
7: Był wielkim malarzem, poetą i dramaturgiem, a całe życie związany był z Krakowem. Dzieła Stanisława Wyspiańskiego możecie podziwiać w wielu częściach miasta. To m.in. w Kościele Franciszkanów, w oddziałach Muzeum Narodowego lub w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa. W naszym materiale zabierzemy Was w podróż śladami tego młodopolskiego artysty.
9: Magdalena Laskowska, kurator Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Jesteśmy przy placu Sikorskiego 6. Jest to piękny, dawny budynek z początków wieku XVIII, stary spichlerz. Szczęśliwie jest jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie i poświęcony jest w całości biografii i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
6: Stanisław Wyspiański, no postać, którą chyba każdy Polak zna, bo już nie mówię, że krakowianin, ale myślę, że każdy z naszych obywateli zna to nazwisko.
9: Tak, to wielki zaszczyt dla Muzeum Narodowego w Krakowie, że opiekuje się spuścizną po tym genialnym artyście, w moim mniemaniu i też w mniemaniu większości Polaków, jednym z najgenialniejszych i najlepszych artystów polskich w ogóle, a na pewno najwybitniejszym był malarzem, grafikiem, projektantem i twórcą przeróżnych innych rzeczy, jak właśnie czy plakaty, czy druki, czy meble, czy właśnie reformator teatru, genialny dramatopisarz również. I cieszymy się bardzo, że Muzeum Narodowe w Krakowie od zawsze było predestynowane do tego, żeby zbierać pamiątki i twórczość jego. A mam przyjemność tej ogromnej kolekcji pokazywać Państwu właśnie w tej przestrzeni.
6: A to przestrzeń troszkę jest jednak mimo wszystko ukryta, wydaje się, bo przestrzeń nieduża, ale charakterystyczna, no chociażby kolorystyka tej przestrzeni jest tutaj nieprzypadkowa.
9: Tak, budynek jest niezwykle kameralny, świetnie w nim można można pokazać portrety, pejzaże Stanisława Wyspiańskiego, które nie są wielkoformatowe, ale mamy tu również dzieła duże, kartony do witraży, czy meble, czy mamy też przedstawiony księgozbiór, to ułożone jest w takich charakterystycznych ścieżkach, bo cały budynek składa się z trzech przestrzeni, z trzech poziomów. Na poziomie pierwszym, do którego wchodzą grupy i państwo zwiedzający, to jest sala biograficzna, która wita opowieścią o samym artyście i tam mamy spektakularny zestaw pastelowych prac właśnie dotyczących rodziny Stanisława Wyspiańskiego, czyli to, co jakby dla Wyspiańskiego jest tak niezwykle charakterystyczne. Portrety dzieci, Helenka z wazonem, śpiący Mietek, czy Stanisław Wyspiański z żoną. Tam też w tej przestrzeni mamy pejzaże Krakowa, bo wiemy, że Wyspiański był z Krakowem związany niesamowicie, dlatego miasta tworzył, w tym mieście żył i tam mamy widoki na przykład z okien jego pracowni, słynny cykl Kroniki kilku dni, czyli widoki na kopiec Kościuszki, ale mamy też kilka prac olejnych, kiedy Wyspiański jeszcze mogąc tworzyć obrazy olejne, bo wiemy, że miał alergię na składniki farb i musiał po prostu zrezygnować z tej techniki na rzecz suchego pastelu, to tam mamy wczesne jego prace olejne, widoki z Akademii Sztuk Pięknych na Barbakan czy na Teatr Miejski. I w tej przestrzeni również, czyli w sali biograficznej, mamy też taką przestrzeń wyodrębnioną na pokazy, gdzie staramy się co roku pokazywać nieznane dzieła kompletnie jeszcze szerokiej publiczności i to jest jakby sala na parterze. Natomiast następnie wchodzimy na pierwsze piętro i to pierwsze piętro jest zdecydowanie poświęcone już nie tyle biografii, co wątkom charakterystycznym dla artysty.
10: No i tutaj właśnie jesteśmy, wchodzimy sobie taką niebieską klatką schodową, a ten kolor ścian, no też dla Wyspiańskiego charakterystyczny.
9: Tak, chcieliśmy nawiązać do ukochanego koloru Wyspiańskiego, czyli do tej słynnej ultramaryny. Wyspiański uwielbiał ultramarynę, jak wszyscy malarze impresjoniści tego czasu. Zaraził się pewnie tą fascynacją, tym kolorem w Paryżu i co ciekawe, przeniósł jakby na grunt Polski, na grunt Krakowa malowanie ultramaryną przestrzeni pracownianych, bo Wyspiański pomalował swój własny pokój, w którym pracował przy ulicy Krowoderskiej, sufit, ściany na tą mocną ultramarynę i mało tego, nawet jak miał półki z książkami, to żona przygotowała mu zasłony, żeby przesłaniały te książki również w kolorze ultramaryny. I chcieliśmy w ten sposób jakby też nawiązać do tego koloru.
10: No dobrze, no to w takim razie mamy pierwsze piętro, i wydaje się, że tutaj no, widać całe spektrum twórczości Stanisława Wyspiańskiego, bo tych dziedzin jest tutaj sporo.
9: Tak, tak. W zespole kuratorskim, w którym był jeszcze pan dyrektor, profesor Andrzej Szczerski i pani konserwator Lucja Skoczeń-Rąpała, staraliśmy się pokazać te wątki najbardziej charakterystyczne, czyli mit, fascynacja Grecją, sztuką starożytnej Grecji i Rzymu, sakrum, czyli to, co Wyspiański notorycznie, do czego powracał, bo wiadomo, że fascynował się i tworzył dla czy katedry na Wawelu, czy kościołów, czy katedry lwowskiej, czy innych kościołów krakowskich, jak kościół na przykład Świętego Krzyża, ale też jest wątek związany z ludowością, wątek związany z fascynacją naturą i wątek związany z umiłowaniem historii, a przede wszystkim właśnie katedry na Wawelu.
10: Zerkam tutaj w prawo, bo na ścianie wisi no chyba topowy obraz Stanisława Wyspiańskiego. Ten widok krakowskich plant jest nam krakowianom bliski.
9: Tak, absolutnie. Jest jednym z ważniejszych obiektów w tej przestrzeni, też często podróżującym obrazem, ponieważ jest to obraz olejny, ostatni obraz olejny, który Wyspiański namalował w roku 1894, zaraz po powrocie do Krakowa z czteroletnich studiów w Paryżu. I nazwał ten obraz Poranek nad Wawelem i rzeczywiście w sposób taki niezwykle z jednej strony impresjonistyczny, a z drugiej japonizujący, bo widzimy konary drzew, przez które musi nasz wzrok się przedrzeć, by zobaczyć dopiero sylwetę zamku i katedry wawelskiej. Wspaniale ten obraz oddaje umiejętności malarskie Wyspiańskiego, bo ta słynna mgła krakowska jest tu w sposób taki haptyczny, wręcz dotykalny ukazana. Wokół tego obrazu skupiliśmy dzieła związane właśnie z Wawelem, ponieważ Wyspiański, kłócąc się z Jackiem Malczewskim na plantach, co jest kwintesencją polskości, gdy Jacek Malczewski mówił, że to wierzby, że pejzaż, to Wyspiański mówił, nie, Polska to Wawel. I właśnie tutaj ta część jakby historyczna, to w większości jakby jest skoncentrowana na Katedrze Wawelskiej, to co Wyspiański dla niej robił, czyli głównie projektował i planował ten wielki poczet ważnych postaci historycznych do okien w katedrze, ale też mamy tutaj i szkice i mamy też już wielkoformatowy karton przedstawiający Wandę. Natomiast mamy też makietę związaną z Akropolis, czyli z wizją Stanisława Wyspiańskiego z roku 1904, jak chciałby przebudować Wzgórze Wawelskie po zejściu wojsk austriackich ze wzgórza, czyli to ten słynny pomysł na zbudowanie na wzgórzu parlamentu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności, teatru zainspirowanego teatrem greckim, ale też nagrobkiem Bolesława Śmiałego. Oczywiście ten wizjonerski projekt został zbombardowany przez naszych radnych i społeczeństwo Krakowa, ale jak wspaniale pisze w książce Matecznik Polski profesor Jacek Purchla, gdyby nie ten pomysł, nie byłoby potem Wielkiego Krakowa kilka lat później.
6: Przejdźmy sobie kawałeczek dalej, bo tutaj mówiłyśmy też o tej sferze sakrum. No i jak myślimy sakrum, no to od razu kojarzy nam się kościół franciszkanów w Krakowie, no i ten słynny witraż Wyspiańskiego.
9: Tak, z pewnością stoimy przed rulonem, bo ten karton, a właściwie jakby projekt do wykonania 1:1 okna mierzy 8,5 metra długości, więc nie dałoby się go zaprezentować w żadnym krakowskim muzeum, bo nie ma tak wysokich sal, więc on musi być w części nawinięty na taki wałek. Jest to jeden z chyba najpiękniejszych witraży przełomu wieków XIX i XX w Europie. Nie ma podobnej skalą i kunsztem artystycznym podobnego witrażu i mamy to szczęście, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie mamy dwa kartony wykonawcze, czy karton pastelowy, którego tutaj nie eksponujemy w częściach, natomiast eksponujemy projekt na płótnie. To są zszyte bryty tkaniny płóciennej, na której takimi specyficznymi farbami rafaelowskimi, bardzo ciekawą techniką, bo to są takie rodzaj pałeczek kredek, ale mających strukturę farby olejnej, tylko bez wypełniacza mokrego, Wyspiański namalował 1:1 postać Boga Ojca, który stwarza świat z chaosu i sposób ekspresji tego przedstawienia jest absolutnie awangardowy. Wyspiański absolutnie wychodzi poza ówczesne kanony projektowania witraży. To jest dynamiczne, to jest niezwykle symboliczne i nie było w tym momencie w Krakowie warsztatu witrażowniczego, który by umiał wyciąć szkła tak w skomplikowanych kształtach, jak wymyślił to Stanisław Wyspiański, wobec czego klasztor franciszkanów, państwo, którzy zarządzali tym przedsięwzięciem, czyli gwardian franciszkanów, sprowadził specjalnie z Innsbrucka, bo wtedy wiadomo, my byliśmy częścią zaboru austriackiego, więc Innsbruck był jakby najbardziej bliski, miał dobrej klasy fachowców i to oni wycięli w szkle i wprawili do klasztoru, do kościoła ojców franciszkanów w 1904 roku to okno i szczęśliwie też bardzo franciszkanie dbali bardzo o witraże i w czasie I i II wojny światowej chowali do skrzyń witraże Wyspiańskiego, bo Wyspiański nie tylko zrobił Boga Ojca do okna zachodniego, ale też tutaj kartony obok mamy zaprezentowane na ścianach, robił kartony witrażowe z tak zwanymi żywiołami do prezbiterium i też zrobił tam witraż ze świętym Franciszkiem i świętą Klarą i też mamy to wyeksponowane w tej przestrzeni. I tu są też te słynne kwiaty Wyspiańskiego, czyli jakby taki znak charakterystyczny tego artysty, czyli przeskalowany kwiat, ale kwiat polny, kwiat polski. Wyspiański wpisywał się w nurt tego, co się działo w tym czasie w sztuce, tak jak Alfons Mucha malował, prawda, kobiety z wielkimi orchideami w rękach, czy wielkimi kwiatami egzotycznymi. Wyspiański jakby również przeskalowywał kwiaty, ale kwiaty właśnie polne albo kwiaty ogrodowe. I tutaj mamy kwiaty, które widział czy w ogrodzie przy franciszkanach, czy na Bielanach, czy w Tyńcu, czyli słonecznik, lilia, maki, rumianki, no i te słynne róże oraz nasturcje, które wypełniają transept i prezbiterium kościoła franciszkanów. Wyjątkowej urody, przepiękne, secesyjne i polichromia, i witraże, które jakby no, tworzą kościół franciszkanów, który jest jednym z najpiękniejszych chyba kościołów młodopolskich w ogóle.
6: Trochę nam się pojawiał już ten wątek ludowości, bo myślę, że kwiaty, polskie kwiaty, polne kwiaty, no to jest właśnie ten element ludowy, który Wyspiański no też bardzo lubił i też ukazywał w swoich sztukach, dziełach malarskich. No i tą ludowość widać właśnie chociażby teraz w tej sali.
9: Oprócz kwiatów Wyspiański wprowadza na ściany fragmenty jakby z serdaków, elementy z serdaków ludowych. Matkę Boską, która jest adorowana przez anioły, również przedstawił jako wiejską kobietę w gorseciku i w chuście ludowej. Ale Wyspiański ogromnie związany z kulturą ludową i z fascynacją był z wielu względów. Raz, że był taki trend, prawda? Około 1900. Wszyscy szukali korzeni. Węgrzy, Czesi, Polacy, Słowacy szukali korzeni w sztuce ludowej swojej własnej narodowości. Natomiast Wyspiański do tego jeszcze miał żonę z ludu. Teofila była z Konar, czyli z wsi pod Tarnowem. I ona pięknie śpiewała pieśni ludowe, mówiła gwarą. On też prosił, żeby ubierała się na ludowo i żeby dzieci były ubierane też w różne serdaczki. I to też było ten słynna chłopomania. Jakby to samo działo się przecież u Rydlów i to samo działo się u Tetmajerów, więc Wyspiański jakby w tym nurcie też w jakiś sposób ładnie się wpisuje.
6: No to skoro jesteśmy przy Rydlach i przy Tetmajerach, to przechodzę do wesela, czyli do teatru, dramaturgii, sztuki. Wy o tym teatrze także mówicie w osobnej sali i to za pomocą nowoczesnych technologii.
9: Tak, jest specjalna sala poświęcona teatrowi. Scenariusz do niej przygotowała pani Ewa Kalita-Garstka, teatrolog. I tam pokazujemy na przykładzie drobnych druków, ale też fragmentów samych dramatów scenicznych. Pokazujemy cztery właściwie różne sztuki Wyspiańskiego po 1945 roku grane na deskach teatrów polskich. I tak mamy na przykład Akropolis Grotowskiego, mamy Wajdy Noc Listopadową i mamy na przykład Grzegorzewskiego La Bohème. Czyli pokazujemy te najsłynniejsze, najbardziej spektakularne wydarzenia po 1945 roku związane z Wyspiańskim. Ale oprócz tego jeszcze mamy tam tak zwane wiary, czyli Państwo mogą sobie zwiedzający zobaczyć miejsca związane z Wyspiańskim w Krakowie, czyli tam, gdzie Wyspiański de facto rozkładał sztalugi, czyli na przykład na ganku sukiennic, by malować Kościół Mariacki, to tam postawiliśmy kamerę wiarową, albo na Błoniach z widokiem na kopiec Kościuszki, albo na jednym z bastionów na Wawelu z widokiem na Zakole Wisły. Także polecamy serdecznie również skorzystanie z takiego obejrzenia, takiego krótkiego filmu.
6: I kostiumy też tam można podziwiać.
9: Tak, tam w sali związanej z teatrem widzimy kostium do Pallas Ateny, kostium z XX wieku, natomiast w przestrzeni pierwszego piętra mamy kostium, który Wyspiański zaprojektował osobiście sam do sztuki Protesilla z Iladamia dla Heleny Modrzejewskiej. I to jest przeciekawy kostium, bo Helena Modrzejewska, by te kostiumy zostały zrealizowane i rekwizyty, sama oddała część swojego honorarium teatrowi, bo Wyspiański, jak wiemy, był niesamowicie skrupulatny i niesamowicie dążył do celu wręcz bezkompromisowo na każdym polu. I jest ta słynna anegdota o tym, że uparł się, by tarczę Protesilasa, wzorowaną na jednej z tarcz w Muzeum Berlińskim, wykonać również w Berlinie. I ta tarcza pochłonęła właściwie tak ogromną sumę pieniędzy, że właściwie kosztowała tyle, co całość tej scenografii. I nasz w trakcie sztuki osoby z teatru, które oglądały tą sztukę, zobaczyły tą tarczę tylko przez chwilę, gdzieś w tyle mignęła i jeden z tych panów powiedział, że są to wyrzucone pieniądze w błoto, bo wystarczyłoby nawet mieć wycieraczkę w ręce i zrobiłby to ten sam efekt, ponieważ z widowni nie było widać kunsztu tej tarczy. No ale Wyspiański był perfekcjonistą i zawsze dopinał swego i ta suknia właśnie też jest jego projektu.
6: Dlaczego warto Was odwiedzić i poznawać tę sztukę Stanisława Wyspiańskiego?
9: Po pierwsze i chyba najważniejsze jest to, genialny artysta. Piękne dzieła sztuki. Właściwie nie ma tutaj jednej słabej pracy. To są ikoniczne jakby wyobrażenia, które jakby w naszym jakby języku Polaków są tak znane jak na przykład czy Chochoł, czy Róża właśnie okryta słomą, czy w ogóle kopiec Kościuszki, widoki na kopiec Kościuszki. To są rzeczy jakby ikoniczne dla nas, no i słynne Wesele oczywiście, które każdy w szkole, w liceum czyta i to Wesele w jakiś sposób tu też jest przedstawione i czytelne.
6: Dziś odwiedzamy stałe wystawy w krakowskich muzeach i tak postanowiliśmy podążać niejako śladami Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański, postać jak najbardziej kojarząca się z Krakowem. Odwiedziliśmy już Muzeum Wyspiańskiego, czyli oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, a w tym momencie jesteśmy w oddziale Muzeum Krakowa, właśnie w Rydlówce, która też z Wyspiańskim ma trochę do czynienia.
11: No bo właśnie Wyspiański to postać nie tylko z Krakowem związana, ale i z Brynowicami. Mam na imię Kamil Kopek, pracuję co dzień w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa, czyli tym domu słynnego Wesela. Może nie tak ściśle jak Włodzimierz Tetmajer czy Lucjan Rydel, niemniej Wyspiański tutaj bywa, przygotowywał, był gościem, a przede wszystkim był gościem na najsłynniejszym weselu, weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, jesienią, w listopadzie 1900 roku. I to tutaj, w tym domu, Wyspiański zobaczył, usłyszał wesele, usłyszał swój narodowy dramat, ale też zainspirował się tym, co się tutaj wówczas działo. To spotkanie miasta i wsi, panów i chłopów bawiących się razem, siedzących, jedzących, pijących przy wspólnym stole. To było tą aurą, tą niesamowitą historią, która go zainspirowała i którą do dzisiaj czuć w tym domu. Dlatego zapraszamy do zobaczenia tego domu i poznania kolejnych pomieszczeń tych oryginalnych przestrzeni, w których goście weselni bawili się i które widział Wyspiański przed laty.
6: To zaraz sobie taki spacer po Rydlówce odbędziemy, ale przypomnijmy właśnie ten fakt, że te ponad 100 lat temu Kraków i Bronowice to były dwa osobne byty. Kraków to miasto, Bronowice wieś i niejako dziś łączymy to jako jedna z dzielnic Krakowa, niemniej kiedyś tak nie było.
11: Tak, jeszcze w czasach, gdy młodopolscy malarze zaczęli tu przyjeżdżać, to te odległe 6 km od rynku głównego to była przestrzeń bardzo daleka, można powiedzieć. Tutaj wieś, charakter pagórkowaty, ludzie uprawiali rolę, hodowali zwierzęta. Zupełnie inaczej żyło się tu, a inaczej żyło się w Krakowie. Szczególnie jeszcze wtedy ten Krakowie z przełomu wieku, w Krakowie zamkniętym w murach miejskich, w przeległych ulicach, no miasto hermetyczne, pamiętające swoją dawną stołeczność, ale jednak oddalone od wsi. Natomiast tutaj ludzie wówczas żyli trochę inaczej, co do dzisiaj można jeszcze poznać po zabudowie, po charakterze tej wsi, tej dzielnicy dziś, ale cały czas ta wiejskość wychodzi.
6: To czasy młodej Polski, która charakteryzowała się pewnymi nurtami i taką w ogóle miłością do otaczającej nas przyrody i do tej tak zwanej chłopomanii. Czym to było?
11: No właśnie to jest ten nurt, który się rozwinął końcem XIX wieku. Przyjechał do nas tak trochę z Paryża, bo tak jak malarze paryscy odnaleźli to podparyskie Barbizon, czyli tą miejscowość będącą dla nich inspiracją, skąd czerpali przestrzeń, energię i obrazy, tak tutaj nasi malarze młodopolscy, czyli z tego z tej polskiej wersji modernizmu, przyjechali do podkrakowskich Bronowic. I niejako ją odkryli, ją, tą wieś, a niejako dopiero stworzyli na nowo. Dlatego Bronowice, jakie znamy dzisiaj, ta zieleń, przestrzeń, tych pięknych ludzi, ta ich szlachetność na twarzach i folklor na strojach, to jest coś, co ci malarze wydobyli, a po części dopiero stworzyli. Właśnie w młodej Polsce.
6: I to była też taka kolebka młodopolska, no bo tych artystów tworzyło tutaj dość dużo. No, wymienialiśmy już przed chwilą takie nazwiska jak Tettmajer, Lucjan Rydel, właśnie Wyspiański. No, spore to zagłębie artystyczne tutaj w Bronowicach.
11: Tak, to zagłębie się jakby trochę dopiero później stworzyło, bo początkowo jednym z pierwszych, który tu w ogóle przyjechał, to był Ludwik de Lavaux. Jego obraz można zobaczyć właśnie tu w Rydlówce. Jest to Lato w Bronowicach. Jest to piękny, sielski obraz w takich pastelowych kolorach, przedstawiający tą wieś z przełomu wieków. Taką spokojną, delikatną. To lato po prostu czuć na tym obrazie. Natomiast wraz z nim i później przybywał tutaj też Stanisławski, Sikulski, przyjaciele Włodzimierza Tettmajera, jego też brat Kazimierz Ewa Tettmajer, także zarówno malarze, jak i literaci, poeci z czasem.
6: Wesele. Chyba najbardziej znane dzieło Stanisława Wyspiańskiego, jeśli chodzi o dramat, właśnie tutaj w Bronowicach miało miejsce. Co to jest za opowieść? Jak to się stało, że to właśnie tu?
11: Zaczęło się od tego, że Włodzimierz Tettmajer i jego żona Anna prowadzili tutaj dom, taki dom trochę otwarty. Przyjmowali gości, malarzy, literatów, przyjaciół. Bywali tutaj ludzie różni z różnych środowisk. Ale bywał tu też Lucjan Rydel oczywiście. No i on zakochał się w młodszej córce Jancentego, czyli w siostrze Anny, czyli tak naprawdę szwagierce Tettmajera. No i postanowił wziąć z nią ślub. No i żeby znaleźć dom, przestrzeń, pomieszczenie, w którym to wesele mogłoby się odbyć, to nie było to takie łatwe. Dlatego, że, bo proszę sobie wyobrazić,

0: części, przynajmniej tej starej części, tej pamiętającej czasów jeszcze Tetmajera. Także podłogi, ściany, stropy, wszystko jest oryginalne, no 120-130-letnie po części. Także jest to rzecz naprawdę niesamowita. Wchodząc tutaj do tego domu, czujemy, że cofamy się w czasie. Wchodzimy w miejsce wesela, tak dosłownie, no i też w miejsce Młodej Polski. Także zapraszam na taki krótki spacer.
1: Jesteśmy w pierwszej sali, widać tutaj obrazy, no bo wiemy, że Tetmajerowie to też byli artyści, stąd myślę też ta hybryda dworu i trochę no, tej chłopskiej kultury.
0: Tak, Włodzimierz Tetmajer był artystą, malarzem. Jego brat, który tutaj co prawda nie mieszkał, ale bywał, Kazimierz też był bardzo znany, rozpoznawalny. Natomiast ich dom zawsze był takim połączeniem miasta i wsi, no bo Anna, jego żona, prowadziła dom po wiejsku, zgodnie z tradycją, wychowała dzieci zgodnie z wiejskim takim zwyczajem i stylem. Natomiast Włodzimierz zawsze był panem z miasta i dlatego ten ich dom był takim czymś łączącym te światy tamtych czasów, no i też te dwie skrajne grupy społeczne. Natomiast pomieszczenie, w którym jesteśmy, ono jest troszkę późniejsze, dobudowane po 1912 roku i to jest pomieszczenie, w którym Lucian Rydel, już kolejny właściciel tego domu, gdy to odkupił od Tetmajerów, to założył tutaj coś na kształt biblioteki, pokoju do pracy, gabinetu, dlatego to jest już troszeczkę późniejsza część, niemniej cały czas utrzymana w realiach epoki Młodej Polski.
1: No to przejdźmy sobie dalej, wchodzimy sobie teraz po drewnianych schodach i wydaje mi się, że już tutaj przejdziemy faktycznie do tego wnętrza Rydlówki, do tego serca i do tych przestrzeni, w których odbywało się oryginalnie wesele.
0: Tak, jesteśmy w tym momencie właśnie w Izbie Tanecznej. To jest przestrzeń, w której goście weselni bawili się, tańczyli. To tutaj odbywały się też oczepiny, czy ten huczny obrząd, zmiany panny w mężatkę. I to tu na tej podłodze dosłownie goście się bawili. Pod tym stropem, na którym jest wypisana data, to jest 1894, rok wybudowania tego domu. Także przestrzeń jest w pełni oryginalna, dlatego trochę jakby inspiruje nas, żeby zobaczyć, usłyszeć to wesele, które tutaj było.
1: Widzimy oczywiście krakowskie akcenty, no bo jak żeby inaczej. Czapka z pawich piór, tutaj taki element może dekoracyjny, oczywiście obrazy przedstawiające kobiety ubrane w te krakowskie stroje, no i same stroje również tutaj mamy.
0: Tak, u nas możemy zobaczyć oryginalne stroje, zarówno ten należący do Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela, jak i do jej brata. Poza tym na naszych obrazach można też zobaczyć barwę tych strojów krakowskich kobiecych, malowanych już przez artystów, troszkę przetworzonych, ale inspirowanych dokładnie tym, co dziewczyny wtedy nosiły na sobie. Mamy obrazy i przedstawiające Annę i Jadwigę, także można to śmiało zobaczyć. Te panny Mikołajczykówny sprzed 120 lat.
1: No piękne jest to nawiązanie do tej polskości, do tego właśnie folkloru, o którym wydaje mi się czasem zapominamy, bo folklor jest takim elementem niszowym, chociaż wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest trochę taki boom na odtwarzanie różnych folklorystycznych elementów, czy to w sztuce, czy w muzyce, bo tych zespołów chociażby folklorystycznych jest coraz więcej.
0: Zespoły to jest pierwsza rzecz. Myślę, że to jest jak najbardziej dobre spostrzeżenie, dobra myśl, że w tą stronę trochę idzie zwrot. Natomiast poza tym też i wzornictwo, i trochę kultura, i sztuka, i spędzanie czasu, czy tam odtwarzanie zwyczajów i obrzędów, które się już w pewnym czasie, w sensie zamarły, ale teraz przeżywają taki renesans, to powoli się dzieje. My też to obserwujemy, że często goście przychodzą do nas, pytają o te autentyczne bronowickie stroje, autentyczne elementy stroju krakowskiego, już tak szerzej patrząc, więc jest to rzecz, która bardzo ludzi ciekawi, bardzo chętnie do nas zaglądają i chcą to poznać, chcą zobaczyć to tu właśnie w Bronowicach Małych.
1: Z tej sali tanecznej przechodzimy do kolejnego pomieszczenia.
0: Teraz wchodzimy do izby sceny, jest to przestrzeń odtworzona, albo raczej stworzona tak, jak Wyspiański to widział. To nie są dokładnie te meble, które typuje podczas wesela, bo na czas zabawy weselnej meble były uprzątnięte, tutaj był wtedy tylko stół biesiadny, przy którym siadali biesiadnicy, natomiast dzisiaj jest to tak, jak Wyspiański to zobaczył, czyli te meble łączące dom pański i chałupę wiejską. Te proste stołki kuchenne, piec wielony do maści, skrzynia wianna, to, co tutaj być wtedy mogło, plus biurko inteligenckie, biurko Tetmajera, czy też obrazy, strzelby, broń, obrazy o tematyce takiej historycznej, jak na przykład Matejkowski Wernychora. To wszystko tworzy Polskę tamtych czasów. Te cztery stany społeczne, zatopione w jednej przestrzeni, niemal teatralnej, ale w tej, którą Wyspiański stworzył, a może też zobaczył, widząc bawiących się chłopów i panów razem i siedzących przy jednym stole.
1: Kolejne pomieszczenie to...
0: Ostatnie z naszych pomieszczeń już tutaj, to jest alkierz, czyli tak naprawdę sypialnia państwa domu. Przestrzeń wyłączona z zabawy weselnej, ponieważ w tym czasie spały tutaj dzieci. Natomiast dzisiaj jest to przestrzeń, która nam służy do opowieści o gościach weselnych. Tych autentycznych postaciach, które tutaj były, które brały udział w tym wydarzeniu. A także mamy tutaj trochę pamiątek z rodziny Rydlów. Z ich depozytów wypożyczonych, oryginalnych, absolutnie. Jak chociażby skrzynia. Skrzynia Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela. To jest ta, do której spakowała swój posag, czyli prezent od swoich rodziców, prezent ślubny.
1: No to wspominałam tutaj o tych postaciach

0: dramatu, postaciach z Wesela, Wernichora, mówiłam o Ludwiku de Lavaux, ale no, to były postacie, które Wyspiański niejako właśnie wykreował, ale faktycznie no, na weselu byli prawdziwi goście. Kto tutaj się pojawił?
1: Oczywiście zacząć należy od gości najważniejszych na weselu, czyli pan młody i pani młoda, Lucjan Rydel, Jadwiga Mikajczykówna oraz ich rodziny, ale poza tym na ścianach tutaj mamy portrety też i rodzin Tetmajerów, i gości z Bronowic, i gości z miasta, tych miejskich jak chociażby Rudolf Straszewski, Antonina Domańska, Zosia, Haneczka, czyli ci, którzy przybyli tutaj, by bawić się razem z Lucjanem i Jadwigą, ale mamy też gości wiejskich, jak Hirsch Singer, jak jego córka Rachela, czyli Pepa Singer, czy też goście będący krewnymi Jadwigi, czyli jej rodzice, bracia i najbliżsi sąsiedzi.
0: Jak potoczyło się wesele, to dowiecie się Państwo z dramatu oczywiście, bo myślę, że w tym momencie warto sobie czasem do niego wrócić, bo dramat jest bardzo aktualny, mimo że od jego napisania no już minęło trochę czasu.
1: Dokładnie, czas leci, niemniej dramat Wesele no, cały czas jest godny uwagi, opowiada cały czas o Polakach, o nas samych, nas jako narodzie. No i też ta postać tego chochoła, który przez to okienko stąd dosłownie z ogrodu leżanego zagląda, który jakby stawia te niewygodne pytania, pyta o tą polskość, pyta o tą możliwość i szansę na połączenie się tych różnych stanów, różnych grup społecznych, to kiedyś było na czasie, kiedyś opowiadał o Polakach i dzisiaj jest to samo. Wciąż Polska potrzebuje tego połączenia i tutaj właśnie Muzeum Krakowa w Rydlówce trochę o tym opowiadamy, trochę prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dla dzieci, żeby i ten dramat był wciąż żywy, ale żeby też te wartości, które Wyspiański zawarł w tym dramacie, cały czas żyły, trafiały do młodzieży, no i też wpływały na kolejne pokolenia.
0: I myślę, że były zrozumiane, bo Wesele nie uchodzi za wcale łatwe dzieło z tego, co mówią uczniowie. Tak, edukacja również, bo wy jako Muzeum Krakowa, jako oddział tutaj w Rydlówce prowadzicie też takie coroczne wydarzenie, tak zwane osadzenie chochoła. Tutaj też przypominacie o tych wydarzeniach z wesela, ale o tym też krzewieniu folkloru właśnie.
1: Tak, co roku, w najbliższą sobotę rocznicy wesela, robimy osadzenie chochoła, czyli takie duże święto oddziału, ale nie tylko święto Rydlówki, ale i całej dzielnicy Bronowice. Kiedy tu na krzewie róży przed Rydlówką osadzamy tą wiechę słomy po prostu, ten chochół, ale w towarzystwie teatrów, szkół, lokalnych grup rekonstrukcyjnych, a również sympatyków tematów Młodej Polski. Czasami zdarza się, że przychodzą do nas jacyś honorowi goście, prezydent miasta lub postacie związane z muzealnictwem i światem historii i sztuki. No i tutaj wspólnie świętujemy, bawimy się przez dzień, a wieczorem mamy takie prowadzenie performatywne, kiedy to na jedną noc to wesele odżywa w tych izbach, w tych pomieszczeniach, tutaj cały czas goście wtedy się bawią, kiedy można przyjść jako uczestnik wesela, wziąć w tym udział, zobaczyć, zostać obtańcowanym, wprowadzić zakąski przy stole biesiadnym i niejako doświadczyć tego performensu dzisiaj, ale tego, co się działo tutaj przed tymi 125 laty.
0: Kiedy to osadzenie chochoła w tym roku?
1: Ono jest zawsze w sobotę, najbliżej do rocznicy dziennej wesela, natomiast w tym roku wypada to dokładnie 22 listopada, w sobotę. Będziemy świętować praktycznie cały dzień.
0: Czyli warto do Was przyjść jednym słowem.
1: Tak, zapraszamy. U nas tego dnia jest zawsze gwarno, tłoczno, zawsze jest dużo ludzi, ale to jest właśnie też to, co było na weselu. Tych 50 gości bawiących się wtedy w jednej zwartej ciżbie weselnej, w jednej, znaczy w dwóch izbach, ale w jednej tanecznej, to jest ta energia, ta siła tamtej nocy, którą też można dzisiaj i każdego roku odtworzyć właśnie podczas tego wesela i doświadczyć tego, będąc na osadzaniu.
2: A tematem zainteresowała się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Kiedyś było oddzielnym miastem, nieco ponad 100 lat temu połączyło się z Krakowem, a dziś jest jedną z najbardziej znanych dzielnic. Chodzi o Podgórze, obszar pełen legendarnych opowieści, przemysłowych odkryć, ale i miejsce dotknięte przez wojnę. Historię tego dawnego miasta poznacie w muzeum przy ulicy Limanowskiego. Z eskowym mikrofonem nasza reporterka zajrzała na stałą wystawę zatytułowaną Miasto pod kopcem Kraka.
4: Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, edukator. Najstarszy zabytkowy obiekt, jaki znajduje się na terenie całego Krakowa, znajduje się właśnie w Podgórzu. Jest to tak zwany kopiec Krakusa, który pochodzi z czasów pogańskich, takich tuż przedchrześcijańskich. I chociaż legenda wiąże go bezpośrednio z założycielem Krakowa, to jednak sam Kopiec znalazł się po drugiej stronie Wisły. Natomiast to Podgórze, które najbardziej kojarzymy, czyli to, które kiedyś było miastem, pojawia się w wyniku pierwszego rozbioru Polski, kiedy Austria zajmuje część Rzeczpospolitej aż po dzisiejszą Wisłę. No i trochę z konieczności musi tutaj powstać jakieś miasto, początkowo planowane w innym miejscu, o innym kształcie, a ostatecznie wyrosłe z takiego istniejącego już przedmościa kazimierskiego. I w 1784 roku cesarz austriacki Józef II wynosi Podgórze do rangi królewskiego wolnego miasta.
0: To faktycznie funkcjonowało jako osobne miasto? Podgórze miało jakieś swoje urzędy, swoje instytucje? Jak to funkcjonowanie historycznie wyglądało?
5: Oczywiście, że tak. Podgórze było jak najbardziej osobnym miastem, wolnym królewskim miastem Podgórze.
6: Melania Tuta, kierownik Muzeum Podgórza.
5: Cesarz Józef II Habsburg, nadając miastu prawa, obowiązki, przywileje, pozostawił je, jak mówi dokument, przy obecnym nazwisku, czyli fakt jest taki, że Podgórze nazywało się już wcześniej Podgórzem. Mówimy o tym, że nazywało się Submonte od XV wieku, czyli miasto pod górą, czyli miasto tuż obok kamieniołomów, wapienia, które nazywane były górami, stąd mamy górników. Nie dlatego, że pracują na górach, ale obok gór, czyli obok kopalni. Tutaj akurat obok kamieniołomów. Miasto miało oczywiście osobne urzędy. Cesarz Józef II Habsburg w tym swoim uniwersale, w tym dokumencie obiecał Podgórzu i magistrat, i szkołę, kościół. I oczywiście dotrzymał słowa, trwało to trochę. Nawet Podgórze otrzymało herb, na który się nie zgodziło. Tutaj w muzeum pokazujemy ten pierwszy herb Podgórza, bo to jest w ogóle miasto, które na wiele rzeczy się nie zgadzało, albo na wiele rzeczy się zgadzało, albo wiele rzeczy robiło po swojemu. Dlatego miało nie tylko jeden, ale dwa herby, dwa albo nawet trzy rynki, dwa albo nawet trzy magistraty i bardzo wiele szkół i bardzo wiele różnych innych rzeczy w podwójnej albo większej liczbie. Funkcjonowało sobie całkiem sprawnie aż do 1915 roku. Nie chciało połączenia z Krakowem, ale Kraków bardzo chciał połączyć się z Podgórzem jako z takim miastem, które osiągnęło sukces gospodarczy i które wzmocniłoby Kraków, a również całą Polskę przyszłą w tej walce o odzyskanie niepodległości. Proszono Podgórze o to, Podgórze uległo, to była bardzo długa historia, trwająca ponad dekadę takich rozmów, negocjacji zrywanych, ponawianych. W 1915 roku zakończyła się ta osobna miejscowość Podgórza.
0: Zacznijmy ten nasz spacer po wystawie, bo faktycznie ten 1915 rok był takim przełomem, Kraków łączy się z Podgórzem, no ale wasza wystawa opowiada tak naprawdę historię jeszcze wcześniejszą, tak? Od samego początku, aż przez to połączenie. Myślę, że też do współczesności.
5: Chcieliśmy zbudować wystawę tak, aby każdemu, kto tutaj do nas przyjdzie, kto nie zna Podgórza, albo kto je zna, ale chciałby pogłębić swoją wiedzę, aby każdy był usatysfakcjonowany. W związku z tym podzieliliśmy ją na kilka takich części, które łączą się z jakimiś okresami w życiu tego miasta. I zaczynamy od takiego właściwie najdawniejszych czasów, czyli cofamy się, zaczynamy od linii czasu, która wyznacza nam punkt początkowy, a jest to dla nas 2018 rok, czyli otwarcie Muzeum Podgórza. Trochę zrobiliśmy takiego psikusa, zaczynamy od niejakiego końca, a tak naprawdę naszego początku i cofamy się aż do tych czasów związanych z budową, z sypaniem kopca właściwie, bo kopiec Kraka jest najstarszą budowlą wzniesioną ręką ludzką na terenie Krakowa. Jest związany z mitem założycielskim Krakowa. Mityczna mogiła mitycznego księcia Kraka, usypana w VII wieku, rozpalała wyobraźnię wszystkich krakowian aż do lat 20. XX wieku, kiedy to rozkopano i się wszyscy rozczarowali, bo księcia Kraka nie było. My tu zadajemy pytanie naszym młodym zwiedzającym, no był czy nie był, jak go wykopano, jak kopano, jak rozkopano kopiec, no był książę Krak czy nie? To wszyscy mówią, no był, no tak, nie był, no tak, dlaczego nie był, dlaczego był? I okazuje się, dlaczego go tam nie było, i co to oznaczało i o tym się Państwo dowiecie, jak przyjdziecie do nas. Zapraszamy serdecznie. Natomiast oczywiście w tej części najstarszej opowiadamy o tym, że Kraków był budowany z wapienia, który był wydobywany tutaj w Podgórzu. Krzemień, który był używany do pistoletów skałkowych, też tutaj był wydobywany. Tutaj było dno Morza Jurajskiego. Opowiadamy o legendach, o księciu Kraku, o panu Twardowskim, o księżniczce ze wzgórza Lasoty, która jest bardzo tajemnicza i wiąże się z nią niezwykły przedmiot, bardzo mroczny, tajemniczy i taki przerażający, kłódka z pochówku wampirycznego. Dowiecie się Państwo, jak przyjdziecie do nas na wystawę.
0: I no, w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, prawda?
5: O tym ziarnku tutaj mówimy i ta kłódka jest takim, powiedziałabym, dość dużym ziarnem.
0: Stoimy przy zdjęciach kościółka świętego Benedykta. Gdzie on się znajdował? Co to takiego było?
7: Znajduje się do dziś dnia na wzgórzu nad Podgórzem. To jest najstarszy budynek, jaki znajduje się na terenie Podgórza. Pochodzi prawdopodobnie z XI wieku. Jego najstarsza część, ta forma, którą widzimy dzisiaj, to już jest jego forma gotycka, XIV-wieczna. Natomiast najprawdopodobniej pojawił się on trochę w kontrze do kopca Kraka i do rękawki pogańskiej, która się na nim odbywała, ponieważ rękawka odpowiada czemuś, co nazywamy dziadami wiosennymi, a święto świętego Benedykta przypadało na 21 marca, w związku z czym mniej więcej na podobny okres i po prostu, żeby tą ludność, która no, coś w tym okresie potrzebowała ze sobą zrobić, na to, żeby ich odciągnąć od tych wierzeń pogańskich, Kościół starał się zastąpić to swoją tradycją i z tym prawdopodobnie wiąże się powstanie właśnie kościółka świętego Benedykta, który zresztą bardzo długo miał tutaj dla tego rejonu pełnił ważną rolę. Zresztą w początkach miasta Podgórze, już w końcu XVIII wieku, kiedy jeszcze nie było podgórskiej parafii, to tutaj odbywały się nabożeństwa, jak również wiemy, że na tym cmentarzyku, który był dookoła kościółka świętego Benedykta, pod koniec XVIII wieku również byli chowani pierwsi mieszkańcy Podgórza.
6: Anna Warzecha, Muzeum Podgórza. Tutaj warto dodać, że w ogóle w pierwszej sali opowiadamy zarówno te początki Podgórza i tego materiału, z którego Podgórze jest zbudowane, jak i początki legendarne i stąd pojawia nam się i kopiec, stąd pojawia się legenda o księżniczce czy o panu Twardowskim. No i też tutaj się biorą początki tej najbardziej chyba znanej w Krakowie podgórskiej tradycji kultywowanej do dzisiaj, czyli rękawki, związanej z kopcem Kraka o bardzo starym rodowodzie jeszcze średniowiecznym, która wywodzi się, już nie mówiąc o legendzie oczywiście, o sypaniu kopca Kraka i noszeniu ziemi w rękawach, co oczywiście jest już późniejszym wymysłem. Prawdopodobnie nazwa rękawka, bo tak nazywano kiedyś kopiec, pochodzi od słowiańskiego słowa, czy z cerkiewnego języka rakew, rakwa, oznaczającego trumnę, mogiłę, grób. No i tutaj mamy trochę takie nawiązanie do tego domniemanego pochówku króla Kraka. Niemniej jednak rękawka była świętowana zawsze w okresie wielkanocnym. Początkowo faktycznie dzielono się tutaj jedzeniem czy monetami, stąd w kopcu Kraka w czasie wykopalisk odnaleziono dużą ilość monet. Natomiast później przerodziło się to w formę festynu, już w okresie międzywojennym. I dzisiaj kultywowana jest rękawka. W drugi dzień po Wielkanocy można przyjść na festyn, zobaczyć walki rycerskie, jakieś koncerty, kupić sobie różne takie średniowieczne akcesoria, więc to jest też fenomen pewien nasz podgórski, że tradycja przez kilkaset lat jest kultywowana praktycznie niezmiennie. No i oczywiście pan Twardowski, nie możemy o nim zapomnieć, ponieważ no troszeczkę tutaj mamy, jesteśmy w kontrze do Krakowa i kłócimy się, czyj jest pan Twardowski. Postać, którego prawdziwości nie udowodnimy nigdy, ale prawdopodobnie ktoś taki musiał istnieć. Jest wspominany w dokumentach Zamku Królewskiego na Wawelu. W Akademii Krakowskiej prawdopodobnie studiował. Alchemik, no mag być może. Człowiek poszukujący prawdy, wiedzy. No i ponieważ w Krakowie nie można było nauczać alchemii i właśnie tych sztuk magicznych, więc tradycja mówi, że swoją pracownię miał na podgórskich Krzemionkach na terenie dzisiejszego Parku Bednarskiego i tam część tego parku do dzisiaj nazywa się Szkołą Twardowskiego. Miał tutaj mieć szkołę magii, więc proszę Państwa, w Podgórzu była prawdziwa szkoła magii i alchemii. Twardowski mógł obserwacje swoje astronomiczne prowadzić na kopcu Kraka, bo i takie są elementy podania. Ponoć to właśnie tutaj wezwał diabła. Stąd został, niektórzy mówią, również porwany do piekła. Nie wszystkie legendy mówią o karczmie Rzym, niektóre właśnie wiążą to wydarzenie z Podgórzem. Także to jest też taka postać dość dla nas istotna.
0: Przejdźmy dalej do kolejnych spotkań z historią, a tych pewnie jeszcze tutaj trochę mamy.
8: Takim skokiem, dość dużym susem nawet powiedziałabym, przenosimy się w okres pierwszego rozbioru Polski, bo tak naprawdę historia miasta Podgórza wiąże się z bardzo trudnymi wydarzeniami w historii Polski, bezpośrednio z pierwszym rozbiorem. Pod naszymi stopami znajduje się taka dość duża mapa Galicji, czyli tej nowej dzielnicy, właściwie nowego obszaru, który zyskali Habsburgowie, którego nie chcieli, a który otrzymali w wyniku tych procesów historycznych związanych też właśnie z pierwszym rozbiorem. To jest początek historii Podgórza. Wchodzimy po takim bardzo dziwnym rodzaju nawierzchni, który ma imitować ten pierwszy moment, te pierwsze lata, pierwsze dziesięciolecia istnienia miasta, czyli po prostu niewybrukowane ulice. Wszystkie linie, które tutaj widzimy, pokazują nam, skąd przybywają do nas przybysze. Wita nas kufer, który rzeczywiście jest kufrem rodziny podgórskiej, która przybyła tutaj akurat ze Stanów Zjednoczonych. I wita nas wielki napis, skąd przybywasz, bo każdy, kto tutaj przybywa, jest potencjalnym podgórzaninem. Tak każdego traktujemy, dlatego witamy go takim napisem, bo jesteśmy ciekawi, skąd do nas przybył. W tej części też możemy zobaczyć pierwszy herb miasta Podgórza.
6: To było miasto takie bardzo galicyjskie, czyli mieszanka kulturowa tych przybyszów, którzy się w większości polonizowali oczywiście, ale nie przyjeżdżali z tych swoich miejsc w Czechach, na Węgrzech, na Ukrainie, w Austrii. Przywozili własne tradycje, zostawali przy swoich nazwiskach, mieli często różną religię i żyli wszyscy razem. Nie mamy tutaj dzielnicy żydowskiej osobno. Wiemy o tym, że ortodoksyjni Żydzi i chrześcijanie mieszkali w tej samej kamienicy, tylko na przykład na różnych piętrach. Panowała tutaj naprawdę tolerancja, uzupełniali się wszyscy nawzajem, no i budowali razem to miasto.
0: To powiedzmy w takim razie o artefaktach, bo mamy sporo dokumentów, jakieś pieczęci, no i wspomnieliśmy o herbie.
6: Tak, znaczy mamy tutaj dwa dokumenty nadania herbu. Tutaj już mówiliśmy o tym, że Podgórze się nie zgodziło na pierwszy herb i możemy zobaczyć, jak ten herb wyglądał. I faktycznie nie miał wiele wspólnego z tym, jak sobie wyobrażono to nowe miasto. On jest taki bardzo klasyczny, przypominający nieco Kraków, krakowski herb, i to miało być tym zarzutem przeciwko temu znakowi graficznemu. No, jest to po prostu jakiś tam średniowieczny fragment murów z basztami. Legenda miejska mówi, że Podgórzanie się na ten herb nie zgodzili. W związku z tym Franciszek I w 1808 roku wydał drugi dokument i nadał kolejny herb miastu Podgórze. No i tutaj już nie było co zrobić, trzeba było przyjąć, chociaż przez dziesiątki lat wokół tego herbu rosły bardzo liczne kontrowersje. Widzimy na nim nagiego mężczyznę, który siedzi nad brzegiem rzeki z dwoma słupami. No i w tle jest panorama miasta Podgórza z kopcem, oczywiście z kościółkiem świętego Benedykta. Dopiero ostatnio badacze odkryli, że tym nagim mężczyzną jest Herkules. I tutaj nawiązywali Habsburgowie do tego mitu herkuliańskiego, do którego bardzo często się odnosili. No ale nie zmienia to faktu, że postać nagiego mężczyzny budziła konsternację, ponieważ musiała być na wszystkich miejskich budynkach, na pieczęciach. No więc pojawiał się pewien zgrzyt. Co ciekawe, ponieważ nie wiedziano, kim jest ten mężczyzna, to na różnych wariantach herbu on ma różne rzeczy w rękach. Normalnie powinien trzymać taki kij pielgrzymi, podróżniczy, a miewa wiosło, miewa jakiś pastorał, więc tutaj bardzo różne wersje tego herbu się pojawiają.
7: Mamy drugą połowę XIX wieku i siłą rzeczy dochodzi do rewolucji przemysłowej. W kraju Habsburgów był to problem, ponieważ generalnie rzecz biorąc tych dużych imperiów na terenie Europy, to austriackie było najbardziej zacofane. I tu mieliśmy zdecydowanie najsłabszy przemysł, a że Galicja była tą najbiedniejszą częścią Austro-Węgier, no to tutaj ta sytuacja też nie wyglądała zbyt dobrze. I właśnie takim wyjątkiem na tym tle jest Podgórze, które z jednej strony oczywiście znajdowało się w świetnym miejscu, ponieważ można było tutaj wydobywać kamień wapienny, co działo się już od średniowiecza. Z tym jest związane największe tego typu przedsiębiorstwo na terenie dzisiejszego Krakowa, czyli tak zwany Liban, a w rzeczywistości kamieniołom Józefa Libana i Maksymiliana Ehrenpreisa, ale też wapienniki, które należały do miasta. Nie wszyscy wiedzą, że na przykład dzisiejszy park imienia Wojciecha Bednarskiego znajduje się w dawnym kamieniołomie, bo tych łomów, jak się wówczas mówiło, było tutaj bardzo dużo. Drugim takim surowcem, z którego bardzo chętnie korzystano, była glina, której tutaj było w okolicy bardzo dużo, w związku z czym po tej stronie Wisły powstawało bardzo dużo cegielni i wytwórni dachówek oraz kaflarni. I najlepszym tego przykładem jest fabryka rodziny Baruchów, która sama co prawda mieściła się w Łagiewnikach, już koło Podgórza, ale Baruchowie to była jak najbardziej podgórska rodzina. Natomiast obok tego mieliśmy na przykład dużo fabryk, które zajmowały się produkcją metalową i to zarówno wyrobami platerowymi, jak mamy tutaj w Gablocie, jak i na przykład odlewami budowlanymi. Pierwsza w rejonie Krakowa fabryka gwoździ mieściła się na podgórskim Zabłociu, ale żeby nie było wszystko, żeby się wszystko nie kręciło dookoła budowlanki, to mieliśmy tutaj również bardzo liczne fabryki czekolady.
6: Podgórze było pierwsze w wielu rzeczach, chociażby w kwestii prądu elektrycznego, bo przecież pierwsze elektrownie na terenie Krakowa to też jest Podgórze, 1900 rok. Zapłonęły pierwsze latarnie elektryczne na rynku podgórskim.
8: Pokazujemy urocze też drobiazgi, jakimi są karneciki balowe. Podgórze nie miało teatru. Miał za to budynek Sokoła, w którym odbywały się bale charytatywne, różnego rodzaju imprezy kulturalne, było takie właściwie centrum kultury dla Podgórza i w tym właśnie Sokole odbywały się m.in. bale na rzecz albo ochronki, albo na rzecz gimnazjum. Zazwyczaj to były bale charytatywne, ale z jakimś takim biglem, czyli z tematem. Albo był to bal na rzecz ochronki, czyli panie przybywające na bal miały karneciki w kształcie takiego biretu albo teczuszki gimnazjalisty. Tych imprez, tych wydarzeń było bardzo wiele. W tej naszej małej gablotce, którą tutaj pokazujemy, są bale z różnych miejsc w Krakowie i w Podgórzu również. Zawsze wszyscy młodzi ludzie są niezwykle zaskoczeni, na czym polegał taki bal z karnecikami, bo do każdego karnetu mamy dołączony miniaturowy ołóweczek, na którym pani zapisywała sobie, że o 17 tańczy, nie wiem, kadryla albo poloneza z którymś panem. Nie można było tak po prostu przyjść i poprosić kogoś do tańca, trzeba było się zapisać w kolejce. Natomiast no, chwalimy się też niezwykłymi postaciami, które budowały to miasto, i tymi znanymi, ale również i mniej znanymi, ale znanymi w Podgórzu wcześnie. O tej dojrzałości takiej społecznej Podgórza świadczy to, że w Podgórzu mamy pierwszą kobietę, która nosi tytuł honorowej obywatelki miasta. Taki tytuł otrzymała Agnieszka Jałbrzykowska. To była kobieta, która przez 50 lat prowadziła pensję dla panien. I taki tytuł kobieta w Krakowie otrzymała dopiero 104 lata później i była to Margaret Thatcher.
6: Michalina Mosoczowa, postać bardzo ciekawa, również nauczycielka z wykształcenia, ale też pisarka. Ona pisała książki dla młodzieży, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Natomiast my pokazujemy chyba najciekawszą jej publikację, czyli Za 1000 lat. I to jest książka fantastyczna, jeden z pierwszych w ogóle polskich książek fantastycznych, która opowiada o tym, jak Kraków będzie wyglądał za 1000 lat. I tam snuje różne fantastyczne wizje. Niektóre się sprawdziły, jak chociażby wideofony czy rozmowy wideo. Natomiast Kraków w jej wizji jest bardzo pięknym, bardzo czystym miastem, a wszyscy żyją zdrowo, więc na to jeszcze wciąż czekamy.
8: Przedstawiamy też naszego ulubieńca, czyli Wojciecha Bednarskiego, twórcę parku, jednego z najpiękniej położonych parków w Krakowie. Nauczyciela, społecznika, ekologa, dzisiaj powiedzielibyśmy takiego partyzanta ogrodowego. Natomiast obok Wojciecha Bednarskiego to postać, która krakowianom, znaczy nazwisko tej postaci jest znane niemal wszystkim, bo większość krakowian ruchliwe rondo matecznego przemierza każdego dnia. I to jest Antoni Mateczny, człowiek, który przyjechał tutaj do Podgórza, aby budować kolej, aby budować twierdzę Kraków. Za zarobione pieniądze zakupił parcelę, poszukiwał wody. Nagle w tych poszukiwaniu okazało się, że wytrysnęła woda o bardzo specyficznym siarkowym zapachu. Woda lecznicza, jak się okazało, po przeprowadzeniu badań, więc tak
5: przedsiębiorczy człowiek zakłada, buduje zakład kąpielowy, do którego uczęszczają podgórzanie, krakowianie od maja do października. Wyposaża je znakomicie. Ten zakład kąpielowy działa niemal nieprzerwanie, no niemal do, powiedzmy, do II wojny światowej. Później te losy są tego miejsca bardzo trudne, na tyle trudne, że wielu Krakowian dziś Mateczny kojarzy tylko z rondem, a nie z postacią Antoniego Matecznego, znakomitego podgórzanina.
6: W tej sali bardzo ważnym tematem jest samo połączenie Podgórza i Krakowa. Tak jak mówiliśmy, przez dekadę Kraków zabiegał o Podgórze. Podgórze nie chciało się zgodzić na to połączenie z bardzo wielu względów ekonomicznych, społecznych. Miasta ze sobą rywalizowały. Podgórze obawiało się, że cały ten impet gospodarczy, którym dysponuje, cały ten swój majątek, rozpęd, wrzuci, czy właściwie będzie częścią wielkiej dziury budżetowej, moglibyśmy tak nazwać, Krakowa, tego zacofania krakowskiego, tego, że w Krakowie była węższa ordynacja wyborcza, że były większe podatki. Wszystko, czego się obawiano, było poniekąd prawdą. Miasta jednak połączyły się najpierw w 1913 roku pewnym dokumentem, który podpisały obie rady miasta. Później przez 2 lata procedowane były te dokumenty i 4 lipca 1915 roku na nieistniejącym dzisiaj moście Krakusa oba miasta się połączyły. Znamy jedną, jedyną fotografię z tej uroczystości. Ona jest tutaj prezentowana u nas w muzeum. Jest tłum ludzi na moście. Lato, więc widzimy panie w kapeluszach, panów w kapeluszach lub nie. Orkiestry, pięknie udekorowany most, no i wyobrażamy sobie, że była to niezwykle huczna uroczystość, choć znamy tylko jedną fotografię. Musimy pamiętać, że to była wojna, inne rzeczy, inne tematy były ważniejsze pewnie dla prasy w tamtym czasie. Nikt już później po tym akcie połączenia Podgórza i Krakowa nie zajmował się tymi ustaleniami, które poczyniło Kraków i Podgórze pomiędzy sobą. To było wiele punktów, które mówiło o tym, jakie zobowiązania wobec siebie miasta podejmują. I tak dzisiaj trochę żartujemy na wyrost, że jedynym spełnionym warunkiem połączenia Podgórza i Krakowa jest wybudowany most. Ale oczywiście tych punktów było więcej. Natomiast czy Podgórze straciło na połączeniu? Tak, straciło, wyhamowało swój rozpęd. Dziś współczesnych Podgórzan, jakbyście Państwo zapytali, to na pewno by powiedzieli, że to była najgorsza decyzja. To w ogóle absolutnie Podgórze powinno być osobnym miastem, rozwijało się świetnie i tak dalej, ta legenda jest wciąż żywa. Natomiast Podgórze rzeczywiście spłaciło pewien dług albo spełniło pewną obietnicę poczynioną podczas tego połączenia, bo wtedy Franciszek Maryjewski, ostatni burmistrz Podgórza, powiedział bardzo ważne słowa, że ma nadzieję, że ta Wisła, która dotąd dzieliła oba miasta, połączy je w, daj Boże, nowej, niepodległej ojczyźnie. I rzeczywiście się tak stało, bo to właśnie z Podgórza w 1918 roku pod dowództwem Antoniego Stawarza rozpoczęła się akcja wyzwalania Krakowa z rąk zaborców. Nasz budynek brał w tej akcji udział. To wszystko zaczęło się tutaj w Podgórzu. Jest to niezwykle barwna opowieść, którą tutaj prezentujemy. Nieznana, a szkoda, powinna być znana, bo to jest temat na niezły hollywoodzki film. To, co się wtedy stało, jak to się stało, że bez jednego wystrzału, bez jednego aktu przemocy Kraków o godzinie 12.31 października był wolny. Dużo wcześniej niż Warszawa i dzisiaj, dużo wcześniej niż dzisiaj obchodzimy Święto Niepodległości, czyli 11 listopada. I dochodzimy tą naszą historią do bardzo trudnego momentu, czyli do II wojny światowej. To jest taki moment, w którym zawsze bierzemy głęboki oddech przed oprowadzaniem, bo Podgórze zostało doświadczone podczas II wojny światowej wyjątkowo. Przez istnienie getta, przez istnienie obozu Płaszów, przez istnienie obozu karnego służby budowlanej, Baudinstu, przez istnienie obozu dla jeńców radzieckich i przez istnienie więzienia, o którym dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, mianowicie wtedy, kiedy organizowaliśmy tak naprawdę muzeum w tym budynku. To jest też taki moment, w którym tak mówimy, że właściwie Podgórze zakończyło genetycznie swoje istnienie, bo administracyjnie wtedy, w tym 1915 roku, przestało być miastem. Natomiast w momencie, kiedy Niemcy postanowili na terenie Podgórza założyć getto, musieli wysiedlić dużą część Podgórzan. Zostali tutaj zamknięci Żydzi, także podgórscy. W momencie, kiedy zostali wymordowani, ci ludzie, którzy przedtem zostali wypędzeni, właściwie tutaj nie wrócili. Została taka wyrwa
8: genetyczna, to miasto zostało tak zniszczone, naznaczone, napiętnowane istnieniem tych wszystkich straszliwych miejsc kaźni od obozu przez getto po Baudienst. Mamy taką przestrzeń niezwykle plastyczną, która o tym opowiada. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak opowiedzieć o tej traumie. Jest to taka ciemna przestrzeń oddzielona od nas kurtyną splątanej liny, która jest, którą można związać ręce, ale można też ratować ludzkie życie. I te małe kubiki, które tutaj widać oświetlone, prezentują po jednym artefakcie, który reprezentuje historię, o której mówimy. Te wszystkie historie, które opowiedzieliśmy Państwu, jak w soczewce skupiają się w życiorysie jednej bardzo znanej krakowsko-podgórskiej rodziny. I w momencie, kiedy zmarł pan Jerzy Sztur, skontaktowaliśmy się z żoną pana Jerzego Sztura, panią Barbarą, i zdecydowaliśmy, już wcześniej rozmawialiśmy o tym jeszcze, za życia pana Jerzego Sztura z panem Jerzym, że kiedyś powstanie w Podgórzu, w naszym muzeum, takie miejsce poświęcone rodzinie, bo jest to rodzina na wskroś podgórska, która tutaj przybyła w ramach tej fali emigracji, która osiedliła się najpierw w Krakowie, potem przyjechała do Podgórza, żeby dostać ten tak zwany akt swojszczyzny, czyli taką jakby opiekę państwa, aby tutaj mieszkać.
6: Faktycznie ta rodzina, która przyjeżdża tutaj z Austrii, nie mówiąc po polsku, szuka, młode małżeństwo szuka taniego miasta do życia i tutaj Kraków, na początku Kraków staje się takim punktem docelowym. Ostatecznie, ponieważ w Krakowie nie mogą doczekać się przekazania im aktu obywatelstwa, Leopold Sztur zwraca swoje oczy w stronę Podgórzu. Tutaj zakłada restaurację i tutaj w 1900 roku otrzymuje poświadczenie swojszczyzny, czyli właśnie staje się obywatelem już pełnoprawnym. Szturowie stają się radnymi miasta, działaczami społecznymi, działaczami politycznymi, wstępują do armii, biorą udział w wyzwaniu Krakowa i Polski, tutaj biorą udział w pierwszej i drugiej wojnie światowej. No a cała historia oczywiście kończy się na Jerzym Szturze, który już co prawda w Podgórzu nie mieszka, chociaż tutaj się rodzi, ale on jakby zamyka nam tą całą opowieść i ostatnią częścią wystawy, taką chyba najbardziej prestiżową, są tylko i wyłącznie wybrane nagrody teatralne, filmowe, też takie nagrody takie społeczne dla Człowieka Roku, dla Krakowianina.
0: I powoli kończymy to spotkanie z historią.
8: Podgórze wychodzi z wojny pokiereszowane, może nie zniszczone, ale zapomniane, właściwie wymordowane i wypędzone. Jest takim miastem, które jest miastem bezpańskim. Opuszczone kamienice, opuszczone domy zamieszkują ludzie przypadkowi. Ludzie, którzy tutaj zamieszkali, nie byli związani z architekturą, z osiągnięciami. Też myśleli, że będą tutaj tylko na chwilę. To podobna sytuacja jak na ziemiach odzyskanych, kiedy Polacy, którzy zostali tam przesiedleni, nie wiedzieli, czy za chwilę nie wrócą prawowici właściciele i nie wyrzucą ich z tamtych nieruchomości. Tak samo było tutaj. Ten okres powojenny jest bardzo trudny. Na Podgórze był trochę inny pomysł. Miało tutaj być nowoczesne miasto. Te wszystkie tak zwane rudery, te zniszczone, zaniedbane kamienice miały być wyburzone. Miało to wszystko wyglądać zupełnie inaczej. Na szczęście tak się nie stało, ale to, w jakiej formie zastygło Podgórze, trwało aż niemal do lat 90., a nawet do końca XX i początku XXI wieku. Ta ostatnia część, w której jesteśmy, nazwaliśmy ją sobie czasem Podgórza, bo to jest takie miejsce, w którym najpierw płaczemy nad losem Podgórza, a potem jesteśmy z niej bardzo dumni. Przechodząc przez te magiczne, drewniane drzwi, albo właściwie obok tych drzwi, przechodzimy do zupełnie innej rzeczywistości, do Podgórza, które rozumie swoją historię, które do ludzi, do tkanki społecznej, która czuje tożsamość z tym miastem, a zawdzięcza to bardzo ciężkiej pracy samych sobie. Od działania Stowarzyszenia Podgórze.pl poprzez takie uświadamianie mieszkańców Podgórza, gdzie żyją, co to jest za miejsce, że tu nie tylko było getto, ale wcześniej coś się tutaj działo. I ta bardzo długo trwająca, niemal dwie dekady praca poskutkowała tym, że Podgórzanie powiedzieli: my chcemy muzeum o sobie, my chcemy się o sobie dowiadywać, chcemy o sobie opowiadać, bo my jesteśmy muzeum, w którym nie tylko my mówimy, ale my słuchamy, tak jak zresztą całe Muzeum Krakowa, i razem z mieszkańcami je tworzymy. I Tak, mamy zamiar działać do końca. Zresztą to, co Państwo tutaj zobaczycie, w dużej mierze jest darem od naszych zaprzyjaźnionych sąsiadów, od otoczenia społecznego, od wszystkich ludzi z Podgórza, których historia jest w tym muzeum albo w nim będzie.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków. A teraz przyjrzymy się, jak wygląda kampania przed referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O komentarze poprosimy też specjalistów.
3: SK Kraków.
2: 2 lata to za mało, żeby rozliczać mnie z całej kadencji, mówi prezydent Miszalski i twierdzi, że choć popełnił w tym czasie błędy, takie jak wprowadzenie strefy czystego transportu w pierwotnym kształcie, to głosy swoich przeciwników o niezrealizowanym programie nazywa populizmem.
9: 2 lata to za mało, żeby rozliczać mnie z całej kadencji. Jeżeli ja czytam czasem posty osób, które uważają, że trzeba iść do referendum i tam czytam, że mam jakiś punkt w programie i jeszcze go nie zrealizowałem, to uważam, że to jest populizm. To był program na 5 lat, a nie na 2 lata. Część tematów jest już zamknięta i zrealizowana, część jest w procesie i na stronie w dobrym kierunku kraków.pl można zawsze sprawdzić, na jakim etapie jest konkretny postulat programowy, więc to za mało, żeby rozliczać z pełnej kadencji, ale to nie jest za mało, żeby sprawdzić, co już się w mieście udało zrobić i jak w każdym procesie jesteśmy, na jakim etapie. To zdecydowanie ten czas po roku rzeczywiście raczej pokazywaliśmy początki procesów, raczej pokazywaliśmy kierunki, raczej pokazywaliśmy podejście do miasta, do mieszkańców, a dzisiaj już możemy faktycznie pokazywać pewne realizacje, niektóre w trakcie, niektóre na ukończeniu, niektóre w procesie projektowym, ale moim zdaniem jest się już czym pochwalić.
10: Bartosz Dębiński z firmy Bartosz Dębiński PR Komunikacja, projektant komunikacji PR-owej i marketingowej. Niezależnie od tego, ilu pozytywnych aspektów prezydent by nie wskazał, a robił to na konferencji prasowej podsumowującej swoje 2 lata, to jest już po prostu za późno na to, żeby odkręcić pewne tematy. Jak kwestia się ułożyła, się nie wiem, rzutuje na postrzeganie kierunku prezydenta. Od wielu miesięcy to jest właśnie czystego transportu między innymi, więc no, to są takie, powiedziałbym, mega tematy, które przykrywają te mniejsze, a mniejszych tych pozytywnych jest naprawdę sporo, bo jak się można wczytać materiały magistratu, materiały przygotowane przez prezydenta i jego otoczenie do tych sukcesów i sukcesiwniejszych jest naprawdę sporo. Też sposób komunikacji jest lepszy niż do poprzedniego prezydenta, to na pewno działa na plus. Natomiast w tym momencie jest za późno na to, żeby w jakiś sposób, nie wiem, nabudować, przykryć te negatywne tematy, które się pojawiły, również i takie czysto wizerunkowe, jak kwestie nieszczęsnych TikToków, chociażby, żeby je przykryć tymi pozytywnymi. To trochę taka stara zasada PR-owa. Jeden kryzys równa się 100 pozytywnych informacji. Te kryzysy niestety się przydarzyły i będzie bardzo ciężko je w tej chwili w jakiś sposób tutaj odwrócić uwagę opinii publicznej od tego, że one się zadziały, zmienić tutaj kartę na pozytywne.
9: To stara się zrobić dużo, zawsze popełniam błędy. I ja również takich się nie ostrzegłem. Jeżeli miałbym wymienić błędy, ale też może nie tyle błędy, co sprawy, które nie idą w takim tempie, jakbym sobie tego życzył. Zacząłbym od strefy czystego transportu i żeby była jasność, nie sama strefa czystego transportu jest błędem, bo zdrowie jest priorytetem dla mnie i dla władz Krakowa. Chcemy dbać o zdrowie naszych mieszkańców, natomiast ze względu na bardzo krótki czas, który mieliśmy na wprowadzenie do 1 stycznia strefy, nie ustrzegliśmy się błędów zarówno na poziomie konsultacji z mieszkańcami, jak i nieprzewidzenia pewnych luk, pewnych problemów, nieuwzględnienia pewnych wyjątków. Stąd też wielka korekta strefy czystego transportu, która już niedługo nastąpi, ponieważ ją przygotowujemy, ale to wszyscy mamy chyba świadomość, że wprowadzenie tej uchwały mogło odbyć się w sposób lepszy. Jakie procesy? Ciężko może powiedzieć, że one są błędami, ale zakładałem, że szybciej będą pewne procesy przebiegać. Mówię tutaj na przykład o kwestii finansów Krakowa, ponieważ no dopiero wchodząc do urzędu i widząc budżet, którym nie ma zapisanych pewnych kwot, a tak było na samym początku i człowiek na koniec roku rozumie, że budżet był fikcją, a braki są dużo większe, no to musieliśmy rzeczywiście mocno przepracować to podejście i to nie jest też tak, że oszczędności się da bez kosztów społecznych wprowadzać z dnia na dzień. Więc ten proces chciałbym, żeby postępował szybciej. Tak jak proces restrukturyzacji urzędu, który już w zasadzie zakończyliśmy, ale początkowe audyty, później zmiany struktury, powoływanie departamentów, konkursy, to trwało długo. Spodziewałem się, że będzie się to dało zrobić szybciej. Pewnie błędów jest jeszcze różnych mnóstwo, drobnych, małych, z których się wycofujemy, jak na przykład, nie wiem, lewoskręt w Mazowiecką i później zmiana tej decyzji. No to możemy takich szukać. Czasem się popełnia błędy personalne i wtedy trzeba je skorygować. spróbować, mieniając daną osobę, zastępując kimś innym. No ale to już są takie sprawy, o których może nie ma sensu mówić. Wyciągam zawsze z błędów wnioski i koryguję decyzję.
2: Niepoważna jak cała jego prezydentura, tak inicjator głosowania Jan Hoffman mówi o słowach prezydenta miasta, bo Aleksander Miszalski zachęca mieszkańców, by zamiast uczestniczyć w referendum, wziąć udział w różnych wydarzeniach, takich jak imprezy rodzinne czy mecz Wisły Kraków.
10: Skupiamy się na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców z datą referendum. Jan Hoffman, przewodniczący grupy inicjatywnej referendum. Wychodzimy z założenia, że samą opinię na temat Aleksandra Miszalskiego mieszkańcy mają wyrobioną. Myślę tak naprawdę, że mieli ją wyrobioną także już przed tym, zanim zaczęliśmy całą inicjatywę referendalną, no ale powiedzmy na dzień dzisiejszy już na pewno te argumenty jednej i drugiej strony są znane i czekamy na to, żeby mieszkańcy się wypowiedzieli. My mamy świadomość, że ludzie tutaj no, są spolaryzowani. Jedni są za Aleksandrem Miszalskim, tych na szczęście jest mniejszość. Większość mieszkańców Krakowa negatywnie ocenia tą prezydenturę. No i czas dać im się wypowiedzieć przy urnach, a naszym zadaniem jest jako komitetu po pierwsze to, żeby ludzie mieli świadomość, w jakiej dacie odbywa się referendum i jakie im przysługują prawa, a z drugiej strony no, prostować pewne nieprawdziwe informacje, fałszywe wręcz, rozpuszczane przez zwolenników prezydenta Miszalskiego, no bo takich też jest dość sporo.
9: Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa, zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś. Ktoś może chcieć wyjechać, to oczywiście ma do tego prawa, ale w Krakowie mamy mnóstwo różnych atrakcji, nie trzeba aż wyjeżdżać. Mamy Zakrzówek, mamy Wesołą, mamy Lasek Wolski, mamy Kopce, mamy mnóstwo zabytków, muzeów. Ten weekend również będzie Święto Rodziny, Marsz Równości, z tego co wiemy Wisła gra też ostatni mecz i chyba będzie feta. Z okazji awansu także jest co robić naprawdę. Ci, co popierają, ci, co uważają, że nic złego w Krakowie się nie dzieje, bądź też ci, którzy po prostu uważają, że ta ocena prezydentury po 2 latach i ocena programu, który wpisałem na 5 lat, jest po prostu przedwczesna, bo ktoś nie musi być moim fanem, ale też nie musi być zagorzałym przeciwnikiem. Może być po prostu osobą neutralną, która uważa, że nic aż tak złego się nie dzieje, żeby rozliczać mnie nawet nie w połowie kadencji. Do tych mieszkańców, mieszkanek Krakowa apeluję, by tego dnia po prostu nie wybierali się na to referendum odwoławcze. Natomiast co do oceny kampanii, ja naprawdę wolałbym się to nie mieszać. To znaczy, wszyscy widzimy, że jest tam, oprócz argumentów merytorycznych, na które odpowiadam, bo to oczywiście uważam, że należy się mieszkańcom, żeby rozumieli decyzje podejmowane, bądź też jeżeli popełniłem jakieś błędy, to żeby zrozumieli, dlaczego się gdzieś tam może nie wycofuję, tylko koryguję te decyzje, bo to jest normalne w procesie demokratycznym. Natomiast odnoszenie się do filmików tworzonych przez sztuczną inteligencję, do manipulacji danymi, do takiej populistycznej działalności, to nie chciałbym się do tego odnosić.
11: Jak odniesie się pan do słów prezydenta, żeby tego dnia podczas referendum pójść zrobić coś innego? Tam prezydent wymienia wiele różnych aktywności.
10: To jest tak samo niepoważne jak cała jego prezydentura. Ja już abstrahuję od kwestii tego, jaką strategię przyjął, czy iść na referendum, czy nie iść, ale to właśnie opowiadanie o jakimś grillu, kawie, czy czymś innym, no jest po prostu tak skrajnie niepoważne, że wpisuje się w cały model dotychczasowy funkcjonowania prezydenta, więc nawet mnie to specjalnie nie zaskoczyło.
12: Tomasz Synowiec, politolog Klub Jagielloński. Oczywiście kampania jak najbardziej trwa, możemy zobaczyć to chociażby na mieście, gdzie można dostać to gazetki referendalne. To referendum powoli staje się widoczne, są jakieś wydarzenia, które mobilizują wyborców, żeby pójść na referendum. Oczywiście z drugiej strony jest oczywiście przede wszystkim przemilczanie referendum, bo to jest najskuteczniejsza chyba taktyka, żeby zniechęcać do tego, żeby pójść na to referendum. Ale też możemy dostać takie informacje w niektórych mediach, które bardziej sympatyzują z prezydentem Miszalskim, o tym, jakie to referendum jest bezsensowne, jak marnuje się na nie pieniądze. No i to jest coś, co będzie przez nich wykorzystywane jako taki argument, że to jest nieodpowiedzialne i żeby nie iść na te wybory.
2: A za nami już 2 sądowe rozprawy w trybie referendalnym. To przyspieszony tryb orzekania przez sąd, dedykowany właśnie okresom przed wyborami czy referendum. Pierwszy spór między radną Anną Bałdygą a członkiem komitetu referendalnego zakończył się ugodą. Dotyczył on wpisu w mediach społecznościowych Bałdygi, w którym wobec Mateusza Jaśki użyła określenia inicjator referendum, co przedstawiciele komitetu uznali za nadużycie. Obie strony przystały na ugodę, a radna będzie musiała opublikować przeprosinę. O szczegółach nasz reporter Oleg Ruszkowski.
11: Materiał opublikowany przez radną Bałdygę miał wywoływać wrażenie, że członkowie 21-osobowej grupy inicjującej referendum w Krakowie mają przeszłość kryminalną i wyroki karne. Członkowie grupy referendalnej uznali ten film za element represji ze strony, jak to nazywają, machiny partyjnej władzy, za to, że mieli sprzeciwić się prezydenturze Aleksandra Miszalskiego. Przedstawiciele komitetu referendalnego poczuli się tym faktem zniesławieni i skierowali sprawę na drogę sądową.
13: Sąd postanowił umorzyć postępowanie wobec zawarcia ugody sądowej. Własnymi rękoma państwo rozstrzygnęliście ten spór, czego gratuluję, to dobry przykład. Nie ma zatem powodu już dalej procedować w tej sprawie. sprawa ma swój finał. Dziękuję zatem wszystkim w tej sprawie. To wszystko. Do widzenia.
11: Mówił sędzia Łukasz Bobek. Członkowie grupy referendalnej, choć bardzo docenili polubowną postawę radnej Bałdygi, zaznaczyli jednocześnie, że mają zabezpieczone dowody przeciwko kilku innym osobom publicznym, które udostępniły ten sam film.
14: Ujęło mnie to, że pani radna zrobiła gest jako pierwsza, czyli usunęła ten post z Facebooka. Ja to doceniam, dlatego między innymi ta ugoda była. Zresztą podejście pana sędziego, który do tej sprawy został wylosowany, też się cechowało wysokim profesjonalizmem, bo sam się już zapoznał z tym Facebookiem i z tym postem, który został opublikowany. Dlatego w tym stanie rzeczy, jeżeli zniknęło to, co mnie osobiście pomawiało, ale też wszystkich naszych członków naszego komitetu, czyli te 20 osób oprócz mnie, w takim stanie rzeczy no nie było większego sensu, żeby kontynuować to i czekać na przykład na orzeczenie jeszcze w tym tygodniu. Dla nas istotna jest informacja, która się pojawi na Facebooku zgodnie z zawartą ugodą. Żądałem tam też pieniędzy na przytulisko dla bezdomnych kobiet, ale z racji tego, że to zostało usunięte, więc nie ma jakiegokolwiek negatywnego nastawienia osoby publikującej. Pojawiły się przyprosiny dobrowolne. Także w mojej ocenie ta sprawa jest dla mnie zakończona, jeżeli chodzi o panią radną Annę Bałdygę. Doceniam jej postawę, doceniam jej zachowanie w sądzie. Podaliśmy sobie ręce na sali sądowej, także z mojej strony ta sprawa jest zakończona. Natomiast no, z przykrością stwierdzam, że posty tej treści z tym filmem specyficznym nadal wiszą na niektórych profilach i to jest dla mnie zdumiewające, że ktoś, kto piastuje funkcje publiczne, bo to też są parlamentarzyści, publikują tego typu rzeczy o nas, gdzie jesteśmy ludźmi znanymi w Krakowie, przynajmniej jeżeli chodzi o inne osoby, nie chodzi o mnie, natomiast są to osoby, które wykonują funkcje publiczne, są radni dzielnicowi, wykonujemy zawody zaufania publicznego, bo jest trzech radców prawnych, są ludzie kultury, bo mamy panie, które są śpiączkami operowymi, więc to jest szeroki przekrój różnych profesji i te osoby no, mogły się co najmniej poczuć krzywdzone tym.
11: Mówi Rafał Zątek z Komitetu KRK. Radna Bałdyga twierdzi, że jej post nie miał na celu oczerniać członków komitetu. Udostępniony przez nią w poście spot referendalny miał sugerować, że z organizacją i promocją referendum związane są osoby mające wyroki, między innymi za pobicie, a sam film miała otrzymać pocztą pantoflową.
15: Jestem jak najbardziej zadowolona z zawartej ugody. To zawsze korzystne rozwiązanie niż przepychanki sądowe. Od początku moje sumienie było czysto. W żadnym wypadku nie miałam zamiaru pomówić żadnej z 21 osób, które tworzą komitet referendalny. Miałam tylko i wyłącznie na myśli pana Mateusza Jaśko i tylko to chciałam podnieść jako mieszkanka, jako radna, swoje zaniepokojenie, bo byłam i nadal jestem zaniepokojona, że osoba z tak kryminalną przeszłością, bogato udokumentowaną, nadal ma tak duży wpływ na przebieg procesu referendalnego i na to wszystko, co się wokół niego dzieje. Natomiast absolutnie nie miałam na myśli żadnego pomówienia ani rzeczy związanych z komitetem. Nawet przyznam szczerze, o tych osobach nie do końca miałam pojęcie, że istnieją do czasu, aż nie odezwały się do mnie we wniosku.
11: Radna Anna Bałdyga dobrowolnie usunęła sporny materiał i zobowiązała się opublikować na swoim profilu przeprosiny.
2: Przeprosić musi też radny Koalicji Obywatelskiej z Małopolskiego Sejmiku Szczęsny Filipiak. W tej sprawie stąd zdecydował też o wpłacie przez niego 3000 zł na rzecz Fundacji Centrum Praw Kobiet. Sąd przychylił się do wniosku Wojciecha Jakubowskiego z Komitetu Referendalnego. Chodzi o opublikowanie przez radnego nagrania, w którym miały paść oskarżenia w stosunku do organizatorów referendum o przemoc wobec kobiet czy udział w aferze Zonda Krypto.
16: Jan Hoffman, pełnomocnik pana Wojciecha Jakubowskiego. Jako pełnomocnik pana Wojciecha Jakubowskiego mogę wskazać, że w tej sprawie chodzi o wpis na Facebooku. Tutaj zasadnicza różnica, czy jedna z różnic jest taka, że ten wpis pojawił się wcześniej, czyli pani Anna Bałdyga ten swój filmik opublikowała kilka dni po panu Szczęsnym Filipiaku tak naprawdę. Pan Szczęsny Filipiak, uczestnik, był łaskaw opublikować to wcześniej, w związku z tym wydaje się, że dobrze będzie oddać tą sprawę pod rozstrzygnięcie wymiaru sprawiedliwości. Mój klient też jest przekonany, że być może sprawiedliwe rozstrzygnięcie sądu, orzeczenie wydane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej pomoże tutaj uspokoić nastroje referendalne i sprawi, że dyskusja, tak jak panu Jakubowskiemu na tym niezwykle zależy, będzie odbywać się w sposób merytoryczny, w oparciu o fakty, w oparciu o jakieś tam kwestie, powiedzmy, dotyczące oceny polityki miasta, natomiast w sposób wyważony, rozsądny, no i przede wszystkim bez podawania informacji, które nie mają uzasadnienia w stanie faktycznym.
17: Jak pan skomentuje wyrok sądu, przede wszystkim, czy jest on dla pana sprawiedliwy?
18: Szczęsny Filipiak, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Uważam, że orzeczenie jest trochę niesprawiedliwe, ale zastanowię się nad apelacją. Oczywiście bardzo szybko podejmę decyzję. Dzisiaj jeszcze nie chciałbym się ustosunkować do tego wszystkiego. Uważam, że sąd przyjął 100% tego, co powód zawnioskował. Myślę, że jest to przesadzone orzeczenie, za dużo tych rzeczy. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego w gazecie, jeżeli już byśmy się mieli zastanawiać nad przeprosinami w formie pisanej, bo jednak zdecydowanie było było to publikowane tylko na Facebooku i nigdzie indziej. Muszę to rozważyć, zastanowić się z moimi pełnomocnikami. Na dzień dzisiejszy sądzę, że będę składał zaskarżenie orzeczenia.
16: Ja nie chciałbym tego komentować w kontekście referendum. No tutaj ja rozumiem, że wrażliwość z drugiej strony jest na to inna. Jestem bardzo wyczulony na kwestię tego, żeby nikt mi nie zarzucił agitowania na terenie budynku sądowego, bo to jest zakazane. W związku z czym powiem bardzo tak, mogę szerzej powiedzieć poza obszarem sądu. Tutaj tylko powiem, że w moim odczuciu to rozstrzygnięcie sądu jest sprawiedliwe. Tryb 24-godzinny jest rzeczywiście trudnym trybem i podziwiam, że sąd no tutaj wgryzł się w argumentację obydwu stron. Na to wskazują ustne motywy rozstrzygnięcia, że tutaj nie zostały zlekceważone, nasze stanowiska zostały dogłębnie zbadane, rozpatrzone. No a czy mnie dziwi rozstrzygnięcie? Dla mnie, jeżeli to nie jest zarzut do rozstrzygnięcia, że jest zgodny z moim żądaniem, wręcz przeciwnie, to pokazuje, że żądanie moje, a w zasadzie żądanie mojego klienta jest zgodne z obowiązującym Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym.
18: Nie uważam, że prowadziliśmy ją przeciwko inicjatorom referendalnym w rozumieniu ustawowym, tak jak powiedział sędzia, tylko w rozumieniu wobec osoby, która jest inicjatorem nazywanym powszechnie, jakim jest pan Mateusz Jaśko. To jest duża różnica. Nie było nigdy celem naszym szkalowanie osób, które założyły komitet referendalny. Czy to jest brudna kampania? No to jest kampania, która musi pokazać też ludziom, kim ten człowiek jest, tak? A stoi on jednak za referendum bardzo silnie. Używa on od wielu miesięcy różnych zdań, które upowszechniają samą ideę referendalną. W związku z powyższym uważam nadal, że trzeba mieszkańcom tłumaczyć, że ten człowiek jednak jest przestępcą i ten człowiek stoi za tym, żeby referendum się odbyło. W związku z powyższym, no tak czy inaczej będziemy informować mieszkańców o tym, kim jest pan Mateusz Jaśko. Zresztą nawet w mównicy sejmowej poseł Dominik Jaśkowiec o tym mówił wprost i to, że pan sędzia nie zrozumiał połączenia giełdy kryptowalut i przestępczości pana Mateusza Jaśko, dla mnie jest też mało zrozumiałe. To tym bardziej, że to są informacje powszechnie znane.
2: Na tej rozprawie był nasz reporter Brian Bednarczyk. A ja przypomnę, że referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego odbędzie się 24 maja.
3: Słuchacie SK Kraków News.
2: Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, która ma zbadać sposób zarządzania w ostatnich latach majątkiem parafii mariackiej w Krakowie. Jej prace zakończą się sprawozdaniem, które zostanie przekazane metropolicie krakowskiemu. Decyzja zapadła po konsultacjach z Kurią Rzymską i za zgodą papieża Leona XIV.
19: Ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej. Rzeczywiście została powołana komisja, która ma zbadać sposób zarządzania majątkiem parafii mariackiej w Krakowie i czas badania tej komisji ma obejmować ten okres, w którym pojawiły się zarzuty dotyczące właśnie gospodarowania majątkiem parafii mariackiej. Wiemy, że to był spór publiczny i taki spór, który ostatecznie skończył się na procedowaniu w stolicy apostolskiej, ponieważ ksiądz Raś nie zgadzał się z decyzją metropolity krakowskiego, który usunął go z probostwa właśnie z takimi zarzutami niewłaściwego gospodarowania majątkiem. Odwołał się najpierw do dikasterii do spraw duchowieństwa, która potem podtrzymała decyzję metropolity krakowskiego, a następnie odwołał się do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. I tam obecnie znajduje się, jakby można powiedzieć, to jest na tym etapie. Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś jest przekonany, że lepiej, ażeby zarzuty dotyczące gospodarowania mieniem Bazyliki Mariackiej i ten cały spór został rozstrzygnięty na poziomie diecezjalnym. I stąd po rozmowie z Ojcem Świętym i za jego zgodą, potem też po konsultacji ze Stolicą Apostolską, zdecydował się jakby wrócić do diecezji i rozstrzygnąć ten spór. Stąd jego decyzja o powołaniu komisji złożonej ze znawców ekonomii, ale także z profesora prawa kanonicznego. No i ostatecznie przekazać wnioski i ocenę księdzu kardynałowi. On ostatecznie na tej podstawie chce podjąć decyzje dotyczące tego sporu.
20: Czym się będzie zajmować?
19: Będzie zajmowała się przejrzeniem całej tej dokumentacji, która już została zgromadzona w ramach tego sporu i postępowania, ale oczywiście, jeżeli będzie potrzebowała kolejnej dokumentacji, czy też będzie potrzebowała spotkań, rozmów ze świadkami, z osobami odpowiedzialnymi, no to też takie uprawnienia jak najbardziej ma.
20: Kto tworzy komisję?
19: Komisję tworzą trzy osoby. Przewodniczącym jest pan Jerzy Hausner, to jest profesor, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Ace Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Członkami komisji jest pan Grabiński, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK i ksiądz profesor Majer, profesor prawa kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ksiądz kardynał jest przekonany, że w pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić te wszystkie pytania, wątpliwości czy też zarzuty dotyczące właśnie zarządzania mieniem. To jest podstawowa sprawa. Ten spór nie powinien być rozstrzygany w jakimś kluczu sympatii czy antypatii do kogokolwiek, tylko właśnie na podstawie rzetelnej wiedzy, czy rzeczywiście dochodziło do nadużyć finansowych, do jakiegoś niewłaściwego gospodarowania. Tym się przede wszystkim ma zająć komisja, ponieważ jakby dotyczy to mienia kościelnego, więc trzeba też tu uwzględnić właśnie prawo kanoniczne i stąd też prośba o włączenie się w tą analizę księdza profesora Majera.
20: Co będzie dalej? Kiedy kardynał dostanie wnioski końcowe?
19: O, ja myślę, że zdecydowanie ten rok. No, myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych miesięcy. Wiem, że te decyzje zapadły pod koniec zeszłego tygodnia i przewodniczący i członkowie komisji spotkali się wtedy z księdzem kardynałem, otrzymali też jakby aplikaty, dokument powołujący tą komisję, więc z tego co wiem, rozpoczęli też swoje prace.
2: Kardynał Ryś uzależnia dalsze decyzje dotyczące parafii mariackiej od oceny oraz wniosków komisji. Rozmawiała nasza reporterka Karolina Suder.
3: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
2: Nowa Huta otwiera nowy rozdział swojej historii. Ruszyła budowa największego kompleksu logistyki miejskiej w Europie. To inwestycja, która ma przyciągnąć nowy biznes i stworzyć tysiące nowych miejsc pracy. O znaczeniu tego projektu dla przyszłości Krakowa mówi prezydent Aleksander Miszalski.
1: To jest ta część Krakowa, która ma w przyszłości być centrum gospodarczym, które będzie napędzać cały Kraków. Oczywiście to nie znaczy, że chcemy kogokolwiek z Krakowa wyrzucać i rezygnować z tego, co już do tej pory mamy, czyli cały sektor BPO, ale i czy turystykę, czy handel, czy gastronomię. To wszystko są ważne filary, ale my potrzebujemy zbudować filar przyszłości, filar, który będzie alternatywą, filar, który w przypadku jakichkolwiek zawirowań na rynku pracy będzie również dostarczać nam tutaj z jednej strony nowoczesne technologie, z drugiej strony wpływy podatkowe, a z trzeciej strony po prostu będzie bazą dla całego Krakowa i Nowej Huty przede wszystkim, bo to najbliżej bazą dużego rynku pracy. W związku z tym tutaj liczby mówią same za

0: No to co się robią z tego dziesiątki milionów złotych rocznie i to tylko na początek dla Krakowa. Więc to po prostu tutaj nie ma minusów. Z jednej strony rewitalizacja tych terenów poprzemysłowych, z drugiej strony świetne skomunikowanie, bo mamy S7, mamy w przyszłości metro, mamy kolej. Z trzeciej strony rynek pracy dla wszystkich tych mieszkańców Nowej Huty, która przecież też bardzo dynamicznie się rozwija. No i ekologicznie. Bardzo ekologicznie, z zachowaniem wszystkich standardów, z nasadzeniami zastępczymi na 10 hektarów lasu, ale też 2000 krzewów, roślin. Wszystkie standardy, jeżeli chodzi o ergonomię tych budynków, najwyższe standardy. W związku z tym to jest krok milowy w zakresie rozwoju i Nowej Huty, i Krakowa, i Nowej Huty przyszłości. No i takiej postawieniu nowego, bardzo mocnego filara rozwoju gospodarczego miasta.
1: Wojciech Wajas, prezes zarządu Kraków Nowa Huta przyszłości. Prace już trwają. Docelowo w pierwszym etapie będzie około 70 tysięcy metrów kwadratowych hal wybudowane. W kolejnych etapach kolejne do 220 tysięcy. Docelowo po pierwszym etapie 2000 miejsc pracy, po kolejnych etapach do 4000 miejsc pracy. Jeżeli chodzi o ideę tak by, tego przedsięwzięcia, to jest pierwszy nasz krok związany tak by, z rewitalizacją terenów po kombinacie Tadeusza Sędzimira. Wzięliśmy się tak naprawdę za najtrudniejsze tereny teraz, bo to są tereny po Madrochucie, czyli po zakładzie odpadowym. Teraz liczymy na to, że będziemy mieli możliwość realizować inwestycje na terenach już wewnątrz ogrodzenia Mittala. Prawdopodobnie wystartuje to też w tym roku lub w przyszłym roku. Odpady niebezpieczne zostały zutylizowane, wywiezione. Odpady te, które nadawały się do użytku, zostały jakby zużyte na poczet budowy. Generalnie cały teren został przebadany przez certyfikowaną firmę i również po realizacji mamy pewność, że teren jest czysty pod względem biologicznym.
2: Andrzej Wroński, prezes 7R SA. Według analiz powstanie tutaj docelowo około 2000 miejsc pracy. To oczywiście jakieś są dość ostrożne szacunki, ponieważ to będą oczywiście infrastruktura, czy też inwestycje towarzyszące, plus oczywiście to, jaką siłę nabywczą pozwoli wykreować stworzenie tych miejsc pracy. Ja myślę, że nie bez znaczenia jest również fakt tej rewitalizacji i aktywizacji tego miejsca. Jak wiemy, przez wiele lat tutaj nie za wiele się działo odnośnie nowych inwestycji, więc tutaj to jest to pierwsze pokazanie, że można, a odnośnie rewitalizacji to są te wszystkie kwestie zielone, czyli tak naprawdę będziemy mieli ponad 2200 roślin nasadzonych, ponad 10 hektarów lasów zalesienia. Mówimy tutaj również o retencji i filtracji wody, jak również i stworzenie ekosystemu dla owadów. Pojawią się również łąki kwietne, więc dbamy nie tylko o biznes, nie tylko o miejsca pracy, ale i o ten ekosystem społeczny i zielony. Musimy pamiętać, że to jest projekt logistyki miejskiej i projekt logistyki miejskiej w znaczący sposób różni się od takiej klasycznej logistyki big hubowej, która jest zlokalizowana poza ośrodkami miejskimi, ale oczywiście dobrze skomunikowanymi. Logistyka miejska jest atrakcyjnym formatem nie tylko właśnie dla typowych takich wielkopowierzchniowych magazynów, ale również dla operacji wartości dodanej, czyli na przykład jakiś co-packing albo właśnie lekkiej produkcji, bo jest dostęp do po prostu siły roboczej, czyli ludzi, tak? Tak naprawdę koniec końców to te miejsca pracy oprócz procesu budowy to najemcy kreują koniec końców, a my jesteśmy tym zwornikiem, który pozwala zrewitalizować to miejsce, poddać pod inwestycje nowoczesny projekt z nowoczesnymi rozwiązaniami, który właśnie umożliwia tutaj stworzenie magazynów, bardziej rozwiniętych technologicznie miejsc pracy, tego value add, który mówimy, właśnie lekkiej produkcji lub czegoś, co jest powiązaniem wyższych technologii i chociażby na przykład last mile logistic i tym podobnych rzeczy. I proszę pamiętać, że każda z tych wymienionych przeze mnie funkcji jest bardziej zaawansowana od pewnie takiego klasycznego myślenia odnośnie magazynów wielkopowierzchniowych.
3: Na czym będzie polegać rewitalizacja? Bo takie słowo dziś padło kilka razy.
2: Tutaj oczywiście wszelkiego rodzaju testy i due diligence, proces był robione i to, co będzie w trakcie procesu inwestycyjnego wymagane, będzie robione, więc od tej strony formalnej i pozwoleniowej wszystko będzie zgodnie ze sztuką. Ta rewitalizacja, o której my wspominamy dodatkowo, to jest ta właśnie rewitalizacja odnośnie dbania o taki balans, tak, czyli między inwestycją w te ściany, w podłogi, w dachy, wykreowanie miejsc pracy, ale i zadbanie o to, żeby to był ten ekosystem ekologiczny również zapewniony. Czyli te wspomniane właśnie nasadzenia, zalesienia, owady, filtracja, retencja wody i tak dalej, i tak dalej.
3: Jakie kolejne projekty mogą zostać ogłoszone w najbliższych miesiącach?
1: Mamy tutaj kolejny teren, który widzimy za tym słupem elektrycznym. To jest około tam 30 hektarów. Jesteśmy w trakcie negocjacji z kolejnym deweloperem, który będzie realizował podobny hub produkcyjny. Z tyłu za nami mamy tereny związane z potencjalnymi boniami 2.0. Tam też mamy jakiś pomysł na to, żeby ten teren zagospodarować. Dalej kontynuujemy rozbudowę przylasku. Tam pojawiają się pewnego rodzaju pomysły, żeby wprowadzić nowe aktywności rowerowe. Jest takowy pomysł na to, żeby tam powstać

0: Cały park, tutaj nie jestem ekspertem, ale nazwijmy to ekstremalne jazdy na rowerach poprzez różnego typu instalacje.
1: Kompleks 7R Hub Nowa Huta ma kosztować około miliarda złotych, a rozmawiała Ilona Motyka.
2: To są newsy z Krakowa.
1: Mocak może mieć problemy z pieniędzmi. W instytucji trwa kontrola procesów finansowych, to po odwołaniu dotychczasowego dyrektora placówki Adama Budaka. Ponad 30 pracowników podpisało się pod skargą, w której zarzucili byłemu dyrektorowi m.in. niewłaściwe zachowania wobec pracowników. Do czasu wyboru nowego dyrektora miejsca Adama Budaka zajmie Grzegorz Kuźma.
3: Komisja powołana przeze mnie celem sprawdzenia tego, co wydarzyło się przez ostatnie miesiące w Muzeum Mocaku, nie stwierdziła mobbingu jako takiego, czyli uporczywego, systemowego nękania.
4: Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa.
3: Natomiast wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie podejścia do pracowników i zarządzania tą instytucją. Przypomnę, że skargę podpisało ponad 30 pracowników Mocaku. Część z nich przebywała wtedy na L4. Już parę osób, w sumie do 10 chyba zwolniło się w tym czasie. W związku z tym od razu jak tylko dostałem to pismo, tą skargę, poleciłem powołanie komisji, od której dostałem raport, który potwierdza wiele z tych zarzutów. Nieprawidłowości w zakresie zarządzania instytucją, zwracania się do pracowników, traktowania ich, ponieważ było to zjawisko masowe, nie zostało mi nic innego jak podjąć jedną słuszną decyzję. Bardzo przykro, że akurat w tym muzeum drugi raz dochodzi do podobnej sytuacji. Natomiast w takim momencie decyzje muszą być bardzo szybkie. Trwa też kontrola procesów finansowych w instytucji. Nie mogę jeszcze nic oficjalnie potwierdzić, no ale ona też nie wynika z niczego, a mianowicie ze zgłoszeń dotyczących potencjalnych nieprawidłowości.
5: Grzegorz Kuźma, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Mocak. To jest dzisiaj pierwszy dzień dla mnie. Jest kilka takich priorytetów, które stawiam sobie jako krótkoterminowe cele, czyli po pierwsze uspokojenie i zapewnienie właściwej pracy zespołu. Już rozmawiam z osobami, które przebywały na zwolnieniu albo które były w trakcie wypowiedzenia na własną prośbę, bo chciały opuścić Mocak, a były osobami naprawdę bardzo doświadczonymi. To byłaby wielka, wielka w zasadzie niemożliwa do szybkiego naprawy strata, jakby te osoby odeszły, więc z tymi osobami rozmawiam. Myślę, że przywrócenie pracy zespołu jest w pełni możliwe, zajmie jakiś czas. Druga strona to jest ta strona, o której też wspominał pan prezydent, odbywają się kontrole finansowe. Musimy, mówiąc szczerze, poprawić płynność finansową muzeum, musimy doprowadzić do możliwości regulowania zobowiązań w terminie. To wiąże się także z koniecznością dostosowania programu do tych możliwości finansowych, które faktycznie są.
3: Jeszcze nie podjąłem decyzji o tym, czy będzie konkurs, czy będzie ktoś powołany na to stanowisko. Na razie mamy nowego dyrektora pełniącego obowiązki, Grzegorza Kuźmę, i on w tej chwili będzie stabilizować sytuację w muzeum.
5: Analizujemy, musimy to policzyć. Myślę, że problemem pana dyrektora Adama Budaka było przede wszystkim to, że zrobił program, który nie był dostosowany do budżetu muzeum, który również wymagania organizacyjne i terminowe stawiał takie, że spowodował szereg problemów w zespole i w sprawach organizacji. Reakcja ze strony władz miasta była naprawdę błyskawiczna. Jesteśmy po pierwszym kwartale, gdzie pewne słabe czynniki się ujawniły i jest reakcja, tak? Także ten moment, w którym zostało to jak gdyby wszystko zatrzymane, to jest taki moment, w którym możemy nie spowodować dalszych strat. I stąd mówię, że ona jest, jakbyśmy kontynuowali ten kurs, to obawiam się, że to by było, sytuacja była dużo gorsza.
1: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
6: Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Waligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
7: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm, to jakim artystą jesteś, to jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu. Po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć tak skomplikowanie, jak wyszło finalnie, bo cały koncept zaczął się od numeru gospelowego. Siedziałyśmy z Wercią w studio u mnie w domu i po prostu wpadłam na pomysł, a wręcz ja jej powiedziałam moją prośbę, że zawsze mi się marzyło, żeby mieć numer gospelowy na płycie, bo kocham gospel. No ktoś jeszcze nie wiedział.
6: I twój głos w ogóle pasuje przecież do gospelu
7: bardzo.
6: Tak,
7: no te niskie, myślę, że niskie głosy, ale nie tylko niskie. To po prostu trzeba, każdy głos może pasować do gospelu, jeżeli czujesz ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy i Weronika położyła właśnie sample organów i ja wzięłam Majka i to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chórek, który będzie odpowiadał, tylko nie do końca wiedziałyśmy, jak możemy to pociągnąć dalej. I czy to nie będzie zbyt oczywiste, jeżeli to będzie po prostu ballada gospelowa. No i wtedy stwierdziłyśmy, że zrobimy taki eksperyment, że po prostu to przełamiemy czymś. No i tym czymś właśnie jest hip-hop.
6: I nagle okazało się, że petarda wyszła z tego.
7: Ja na początku też nie byłam tak w 100% przekonana do tego, bo jednak częściej śpiewam niż rapuję, ale no tak jak mówiłam, to te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd ludziom i mieć sojusz z ludźmi z Polski, którzy mają soulową duszę, bo myślę, że soulowa dusza jest ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
6: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
7: No właśnie.
6: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
7: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części, tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
6: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
7: Zdecydowałam się na to, bo numer Pray jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie miejsce, w którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, nawet mój chłopak wystąpił w teledysku. Więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja, wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
6: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit 4 pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej 20 Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
8: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
6: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
8: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
6: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
8: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
6: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki po tym udanym debiucie, od którego cały czas się odbijam, ale rzeczywiście no, on otworzył pewnie kolejne bramki. Mogłeś sobie pozwolić na więcej? Mogłeś zaprosić więcej muzyków albo dać sobie więcej czasu? Jak to wygląda właśnie w porównaniu z pracą nad pierwszym albumem?
8: Jeśli chodzi o czas, no to wiesz, pierwszą płytę tworzysz całe życie, a napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskalem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, m.in. dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
6: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie? Pojawili się nowi?
8: Pojawili się nowi. Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
6: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, w show biznesie, to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
8: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałam na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi, jak ty miałem.
6: Dobra,
8: już na swoim koncie. Wiem, jak kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
6: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem, ale rzeczywiście widać, że wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią. I to jest super, bo to też świadczy o rozwoju, a jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
8: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne. Natomiast chciałem, żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
6: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
8: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
6: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, te festiwalowe, prawda?
8: Coś tam jest. Pogramy na pewno Męskie Granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno. Więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
6: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze. Ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe, przepraszam, ale starego człowieka.
8: Tak.
6: Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
8: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno.
6: Moja
8: dusza jest... A ciekawe, bo ty się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie
6: tak,
8: ja.
6: Ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały. A potem już ich na przykład nie było.
8: Pewnie, ja czuję odrobinę to samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej, to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię. I taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za, po pierwsze, utraconymi rzeczami, ale o tęsknocie po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć i możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie i dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
6: A ta płyta będzie kiedy?
8: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy, czuję, że, a powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do moich słuchaczy kochanych i czuję, że to jest, kurczę, ten rok.
6: Super. Ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
8: Dzięki bardzo.
6: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
8: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
6: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
8: Tak, nie wykreśliłbym jej, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek granych na żywo, więc dokleiliśmy go nawet troszkę za bardzo, go zmieniliśmy, ale przez to jest to bardzo zabawne, będzie nam się to bardzo fajnie grało. No i mam piosenki, z których jestem bardzo dumny na tej pierwszej płycie, a z płyty drugiej to już chyba jestem dumny w ogóle w całości.
6: No bo ona jest aktualna, będzie dopiero się ukazywać,
8: tak, pewnie,
6: więc trudno by było, żebyś nie był.
8: Za rok będę mówił to samo w kontekście trzeciej płyty i tak dalej. Fajnie jest mieć co grać na żywo na pewno.
6: Wiktor Waligura z nowym singlem, cztery pory roku, a za chwilę mam nadzieję też z całym albumem i ze świetnymi koncertami. Bardzo ci dziękuję.
8: Dzięki bardzo.
6: News. Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
9: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą.
6: Czyli
9: zapraszam serdecznie. Tak.
6: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
9: Myślę, że to jest chęć po prostu... odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy, ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
6: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
9: Słuchaj, jak będzie, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżę

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: Dobra, ja bardzo lubię
0: niespodzianki. Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana.
0: Tak.
1: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
1: dokładnie,
0: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś tracisz chyba... być może,
0: tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten...
0: Tą spiralę
1: i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć. Ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę. Bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolność. Volta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod Palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment i tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się nie. Po prostu rubes zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tamte. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę. Ale jestem, wiesz, w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć
1: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
0: Okej, okay, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. Moje pytanie.
1: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się 2 numery, których premierowe. Zazwyczaj są to 2 najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba 1 singiel, wydał 2 single, wyszła płyta, Lily Allen wrzuciła cały album. album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i ja bardzo to... dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już, czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki, poza
0: super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie. W
0: końcu także
1: palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę. A sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych. No.
1: Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu, PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka, ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bęgerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl. News. Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Bo to był

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej. Okay.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką.
1: Tak,
0: aż
1: tak,
0: za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: więc... Niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko, ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej.
1: Czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie 2 dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To
0: nie?
1: Dobrze. O, to dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić,
1: oczywiście,
0: bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak.
0: Czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty. No, ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
1: tak,
0: bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak,
1: to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
0: tam
1: nie czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, okay, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, radio, czy nie?
0: Cambio
1: to
0: Dolor.
1: Ja, mi się
0: chyba
1: podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super
0: dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy. Prawdziwy był. Tak.
0: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: News. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
1: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
1: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej, jest, nie jest okay, najgorzej. Jest okay.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
1: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
1: Tak jest, pociągiem, rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
1: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
1: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż?

0: Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
1: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
0: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
1: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
0: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
1: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
0: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
1: jako
0: PKP.
1: Jako piosenkarka, tak, dokładnie, tak, dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło, i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
0: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
1: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
0: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
1: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
0: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, płyta.
1: No i może wygrana w debiutach po drodze.
0: No tak, nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
1: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
0: Wygrana w debiutach.
1: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki w sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów, i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
0: Też tak czuję właśnie. No, ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją. No wiadomo,
1: ale
0: było...
1: Ale nie afirmować, było, trzeba.
0: Nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
1: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
0: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
1: A to ładne.
0: Tak mi się wydaje.
1: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
0: No chyba tak. Tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
1: To prawda. I to zwłaszcza w tym Sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
0: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara.

0: Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
1: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak,
0: tak,
1: przecież.
0: Tak, był.
1: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Waranowska z sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
0: tak
1: dzisiaj.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
1: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
1: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja. No a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
4: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
3: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mln funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
5: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 8:40 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lily Wood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a wczoraj, co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.

0: Cały czas Eska Grahity na czasie, Oskar Zyms i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek, ale słuchajcie, nie ma lenistwa, dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień, kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie, dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie, bo jest bliski odejścia, kuszą go Saudyjczycy, oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda? Żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45.
14: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
15: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My na majówkę.
19: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
20: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
19: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
2: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę-domówkę w biurze sprzedaży Wiktoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na wiktoriadom.pl.
21: I po reklamie.

0: Azji. To Eska tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi. Chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10:00, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jako robota do zrobienia, nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów Ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
8: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 000 zł czeka na Ciebie.

0: Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
5: I po reklamie. Kraków na czasie.
6: Chcecie pokazać dzieciom, że praca może być pasją? Już 30 maja stadion Juvenii zmieni się w wielki warsztat pod chmurką. Podczas czwartego rzemieślniczego pikniku rodzinnego najmłodsi spróbują swoich sił w stolarstwie czy tworzeniu biżuterii. Będą też dmuchańce, malowanie twarzy i wystawa Rzemieślnik XXI wieku. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. To dobra okazja, by spędzić sobotnie przedpołudnie kreatywnie i oczywiście z całą rodziną.
7: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
8: Będzie bezpieczniej?
9: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
7: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
10: Sobota punktualnie 10:00 i co?
11: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
10: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13:00 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie, to Kaufland Card Extra.
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band, następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno. A wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity już teraz w SC.

0: Lego.
1: Co mówisz, Akira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie.
0: Lego.
1: To jest Teska, to są sobotnie hity na czasie, a wydajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak Badałes nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
2: To pierwsza robota, to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
1: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną. Radio
3: SK. Reklama. Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45.
10: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: I po reklamie.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1+1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Czeka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie.

0: niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: I po reklamie.
6: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u, a w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
7: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
6: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
8: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
6: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
9: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Aelinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek. Truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: A ikona pop daje energetycznego kopa i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura. Słuchajcie, i bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Promocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Lat.

0: Great Brands.
1: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tani.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama. Pozbądź się przebarwień i zmniejsz widoczność zmarszczek na twarzy w domowym zaciszu. Zrobisz to z urządzeniami Neno Beauty, dostępne dla każdej z nas w drogeriach i największych sieciach elektro oraz na www.nenomyślnikbeauty.pl.
3: I po reklamie.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze dwie godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie SK i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20, a jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99. Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50

0: Czeka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
8: I po reklamie.
9: Kraków na czasie.
10: To gratka dla miłośników malarstwa i muzyki klasycznej. W krakowskim Pałacu Sztuki możecie podziwiać monumentalny cykl Jerzego Dudy Gracza, inspirowany wszystkimi dziełami Chopina. Już w tę niedzielę, 17 maja o 16, po wystawie oprowadzi córkę artysty Agata Duda Gracz. Usłyszycie osobiste historie o tym, jak powstawało blisko 300 obrazów malowanych nostalgią i polskim krajobrazem. A jak nie zdążycie w niedzielę, kolejne spotkania zaplanowano na koniec maja.
11: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
12: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie, we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
11: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakub K. w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
13: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie, już 2:00. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony, numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
13: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: A za dwa tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z Radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: My na majówkę.
7: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
6: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
7: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
8: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
9: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45.
13: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
14: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
17: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
18: I po reklamie.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak
0: ten
1: jest.
0: Mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
1: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
2: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
2: Boję się.
0: Uwaga.
2: Jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
2: Dawaj.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: To specjalnie. Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
2: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. I Italo Disco będzie.
2: Perfetto, perfetto, Quindi. Cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy.
3: Pozdro,
0: Mati, nie ten przycisk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów Ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
3: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania.

0: z tania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
4: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15 Plus w Krakowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
8: I po reklamie.
9: Agata Chluściak, zapraszam na Eska News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
10: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
11: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
10: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
9: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
12: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca, a nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2 minuty po 13, cześć! To teraz będzie już gorąco, uwaga!

0: To Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Oops, I Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of challenges. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. 4 seasons, 3 championships. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi. Niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy. Radio
2: SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Lato w Half Price.

0: Great Brands. To będzie ostatnia reklama.
1: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons i Demons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barcy spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barcy zdobył tak. 3 Mistrzostwa Hiszpanii, 3 Superpuchary Hiszpanii, 1 Puchar Króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
1: Autopromocja.
6: Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Masz Allegro Smart?

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
4: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
7: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
8: To będzie ostatnia reklama. Pozbądź się przebarwień i zmniejsz widoczność zmarszczek na twarzy w domowym zaciszu. Zrobisz to z urządzeniami Neno Beauty, dostępne dla każdej z nas w drogeriach i największych sieciach elektro oraz na www.nenomyślnikbeauty.pl.
9: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Mix, tam można wybrać sobie właśnie te opcje i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastykamente. A do tego jaka promocja?
2: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
10: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
9: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
10: To nawet lepszy początek.
11: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Kraków. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
12: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
13: Lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje.

0: wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku, Luzar, Kraków, Wieliczka.
1: I po reklamie.
0: Kraków na czasie.
2: Zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się z waszymi śmieciami? W weekend 23 i 24 maja krakowska ekospalarnia świętuje swoje dziesięciolecie i otwiera drzwi. Zobaczycie gigantyczny bunkier na odpady i serce zakładu, czyli główną dyspozytornię. Na miejscu czekają warsztaty ekoświec, a nawet degustacja miodu z przyzakładowej pasieki. Pamiętajcie o rezerwacji miejsc online i skorzystajcie z darmowego autobusu, który dowiezie was pod samą bramę prosto z placu centralnego.
3: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski piłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
4: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
3: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
5: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14, Mati Fuczyło, cześć!

0: to Teddy Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę w SC. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy. I to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu, teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. I dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio SK. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. A i ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem, razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz, gdzieś w Amsterdamie, jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Płacisz Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
14: Ale tak po kosztach.
15: Masz to w Brico.
16: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: My na majówkę.
18: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
17: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
18: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
17: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę-domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
21: I po reklamie.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni?

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowoczesne mieszkania w centrum Nowej Huty, gotowe do odbioru, czekają na nowych właścicieli. Osiedle Teatralne 19. Nowa inwestycja w Krakowie od dewelopera Fraxbud. Świetna lokalizacja, zróżnicowane metraże, komfortowe rozkłady i funkcjonalność z wysokim standardem. W cenie klimatyzacja sterowana Wi-Fi, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe okna, ułatwiające aranżację wnętrz, brak kaloryferów, wygodna komunikacja i zaplecze usługowo-handlowe w okolicy. Szczegóły na teatralne19.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej 20. Radia Eska. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Lorette de Mar. Nie zabrakło też Kiskam, w którym Mata nawija o Esce. Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie

Realnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara.
0: Mm-hmm.
1: Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowe jak gotowe, jak podróż minęła?
2: Dobrze, spokojnie. Spokojnie, tak.
1: One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
3: U nas bardzo dobrze.
4: Tak, no, dokładnie.
1: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle, dziękuję bardzo.
0: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam. I czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: I po reklamie.

0: To Oskar Cenci, no co ty wesce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lewy ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra, i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Dla tych, którzy od życia oczekują więcej. Osiedle Versus. Nowoczesne mieszkania z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym na Zielonym Ruczaju. Nowa, wygodna przestrzeń do życia od dewelopera Fraxbud. Podwyższony standard. Ogródki, balkony i tarasy. Ogrzewanie podłogowe. Klimatyzacja. Filtry antysmogowe. Miejsca postojowe. Świetna lokalizacja. Kraków, Federowicza 15. W sąsiedztwie centrum handlowego Atut, pętli tramwajowej Czerwone Maki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na www.osiedleversus.pl.
16: I co, zapisałeś się już na studia?
17: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
16: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
17: Brzmi jak miejsce dla mnie.
18: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
22: I po reklamie.

0: Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej 20. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy i Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18:00 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.

0: Great Brands.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowoczesne mieszkania w centrum Nowej Huty, gotowe do odbioru, czekają na nowych właścicieli. Osiedle Teatralne 19. Nowa inwestycja w Krakowie od dewelopera Fraxbud. Świetna lokalizacja, zróżnicowane metraże, komfortowe rozkłady i funkcjonalność z wysokim standardem. W cenie klimatyzacja sterowana Wi-Fi, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe okna, ułatwiające aranżację wnętrz, brak kaloryferów, wygodna komunikacja i zaplecze usługowo-handlowe w okolicy. Szczegóły na teatralne19.pl.
11: I po reklamie.
12: Kraków na czasie.
13: Aż do 24 maja możecie odwiedzać stoiska tegorocznego Kiermaszu Rzemiosła na Rynku Głównym. Codziennie między 10 a 20 czekają na Was regionalne wyroby, produkty od lokalnych mistrzów oraz mnóstwo atrakcji. W programie warsztaty zrobienia kwiatów z bibuły, pokazy tkania oraz lekcje tworzenia własnej biżuterii. Na scenie m.in. krakowski chór dziecięcy, zespoły ludowe oraz młodzi artyści mierzący się z twórczością Marka Grechuty.
14: Muzyką się żyje.
15: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21:00. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd. To ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem jak u Was dzisiaj z pogodą, mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy Wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love.

0: jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. No i właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Masz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, ETCT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: I po reklamie. SK.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend, no już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. No, podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
11: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Krakowie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bauzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Dla tych, którzy od życia oczekują więcej. Osiedle Versus. Nowoczesne mieszkania z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym na zielonym ruczaju. Nowa, wygodna przestrzeń do życia od dewelopera Fraxbud. Podwyższony standard. Ogródki, balkony i tarasy. Ogrzewanie podłogowe. Klimatyzacja. Filtry antysmogowe. Miejsca postojowe. Świetna lokalizacja. Kraków, Federowicza 15. W sąsiedztwie centrum handlowego Atut, pętli tramwajowej Czerwone Maki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na www.osiedleversus.pl.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i ekspertyzy.

0: po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
1: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
4: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: SK zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa. Już dzisiaj były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli best zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego SK zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio SK na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To między innymi Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu SK będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest, 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barcy przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy. Ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

0: Josh Project di Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
11: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
12: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: Zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: No dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Paweł.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: SK.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?

0: piszesz?
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: I po reklamie.
15: Kraków na czasie.
16: Rodzina to drużyna. Pod takim hasłem już od 22 maja świętować będzie cały Kraków. Kulminacja w niedzielę 24 maja na zielonych terenach przy Tauron Arenie. Czeka na Was wielkie miasteczko rodzinne od pokazów Straży Pożarnej i Policji przez bezpłatne badania w strefie zdrowia aż po warsztaty plastyczne. Co ważne, w plenerowych gabinetach będzie można skorzystać z bezpłatnych porad psychologów i terapeutów. To będzie dobry moment, by zadbać o wspólne relacje i po prostu dobrze się bawić.
17: Muzyką się żyje.
18: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
19: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
18: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21. Alicja pojawi się na scenie jako 18. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja na Torwarze. Będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się wielkie festiwale muzyczne, to Kordowiada w Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Manx z Kasią Stanisławą.

Jankiewicz, no a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z Matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK, uwaga, też jedzie z wami do Olsztyna w przyszły weekend. Warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC. Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć 18 na zegarach. Zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę, ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Base w Radiu SK, 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży, na kanapie, Quebonafide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. Radio SK. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunie, to Allegro.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
20: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
21: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
20: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
21: A w środku?
20: Ogromny bagażnik, 604 litry.
21: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
20: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
24: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
25: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
24: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
25: To nawet lepszy początek.
26: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Kraków. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Słyszysz to? To
0: dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki, szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
1: I po reklamie.

0: Haven. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie. Możecie dawać na Messengerze swoje myśli. Co tam wam przyszło do głowy? Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

krakowski lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutor.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15 Plus w Krakowie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 20 maja. Kraków, Lublańska 38, budynek A3.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy

0: Mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 miliard złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Dla tych, którzy od życia oczekują więcej. Osiedle Versus. Nowoczesne mieszkania z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym na zielonym ruczaju. Nowa, wygodna przestrzeń do życia od dewelopera Fraxbud. Podwyższony standard. Ogródki, balkony i tarasy. Ogrzewanie podłogowe. Klimatyzacja. Filtry antysmogowe. Miejsca postojowe. Świetna lokalizacja. Kraków, Federowicza 15. W sąsiedztwie centrum handlowego Atut, pętli tramwajowej Czerwone Maki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na www.osiedleversus.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia Eska, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego Matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem Eska, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
11: No piękny, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
10: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka. Imprezka.
10: Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Wogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem. Wow.

0: Nigdy nie dam znać.
1: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
2: Zaczynają się w Esce.
1: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin. Jest to nowy, mocny, house'owy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w kluby.

0: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii objedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No, proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr. 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda dzisiaj świętuje.
1: Tak.
0: I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
2: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
7: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
12: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
13: Dla tych, którzy od życia oczekują więcej. Osiedle Versus. Nowoczesne mieszkania z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym na zielonym ruczaju. Nowa, wygodna przestrzeń do życia od dewelopera Fraxbud. Podwyższony standard. Ogródki, balkony i tarasy. Ogrzewanie podłogowe. Klimatyzacja. Filtry antysmogowe. Miejsca postojowe. Świetna lokalizacja. Kraków, Federowicza 15. W sąsiedztwie centrum handlowego Atut, pętli tramwajowej Czerwone Maki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na www.osiedleversus.pl.
14: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: I co, zapisałeś się już na studia?
17: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
16: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
17: Brzmi jak miejsce dla mnie.
18: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
19: I po reklamie.

Ray Dalton i Macklemore w Radiu SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji, proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy tabletami właśnie.

bardzo przyjemni, bardzo przyjemny duet. Kuba i Kuba, Stygnie lato w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz po środku niczego, jak napisała: czeka, aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni. No ktoś musi trzymać latarkę.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować, sprzedaj.

0: Centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
1: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowoczesne mieszkania w centrum Nowej Huty, gotowe do odbioru, czekają na nowych właścicieli. Osiedle Teatralne 19. Nowa inwestycja w Krakowie od dewelopera Fraxbud. Świetna lokalizacja, zróżnicowane metraże, komfortowe rozkłady i funkcjonalność z wysokim standardem. W cenie klimatyzacja sterowana Wi-Fi, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe okna, ułatwiające aranżację wnętrz, brak kaloryferów, wygodna komunikacja i zaplecze usługowo-handlowe w okolicy. Szczegóły na teatralne19.pl.
4: I po reklamie.
5: Kraków na czasie.
6: Szykujcie smycze i wygodne buty. Już w sobotę, 23 maja, bulwary wiślane opanują merdające ogony. O godzinie 10 spod mostu Dębnickiego ruszy kolejna edycja Marszu Azylanta. Będzie wspólne przejście pod pomnik psa Joka, by promować adopcję i miłość do zwierząt. Na miejscu czekają wybory psiej pary królewskiej, darmowe czipowanie i porady behawiorystów. Nieważne, czy masz rasowego czempiona, czy kochanego kundelka, pod patronatem KTOZ zapowiada się wspólne świętowanie.
7: Muzyką się żyje.
8: Mata po raz drugi przyjmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardę na Narodowym rapuje o gorącej dwudziestce. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiskam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Na pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18. Trzy minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka. Chociaż z tego, co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden.
9: Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję coś to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: 21 minut po godzinie 20. Perfekt Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert? Harry'ego Stylesa! Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko.
2: Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
1: Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Na gwiazdki.
1: U nas dwie mamy. Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Way Plus.
3: A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: to you. 31 minut po godzinie 20. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. Jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live & Gun Magazine.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
9: I po reklamie.

0: Damiano David, the first time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo eskowy messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

0: na Carpenter. To już za nami w Radiu SK. Tak wam właśnie gramy. Niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy. Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji.
1: Imprez.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl.

0: bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela, występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona, a hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Die Die od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym. Kama z naszymi słuchaczami słucha Harry'ego Stylesa w Amsterdamie, a Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu i Zalia.

Esz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek, a to nie

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Sanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości i teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Daj, Daj. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Daj, Daj, już teraz w SC.

0: co tam, przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam, oglądajcie i słuchajcie, gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi, zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No i jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No, jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. No bo może być różnie.
2: Nie mów do mnie teraz!

Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu lider Ich Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.

Lil Nas X. 12 minut zostało nam do 22 i uwaga, zróbcie głośniej, bo oni już wiedzą, oni już wiedzą. IMGW opublikowało prognozę na wakacje. No i wygląda na to, że czeka nas naprawdę gorące lato. Czerwiec, lipiec i sierpień, 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I te ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to będzie tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chapel Roan, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja. Radio SK.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
2: Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Radio S. Radio S.

CSKA Kraków.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję